0: autopromocja. Nie hańbi. Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock teraz i na zawsze w Antyradiu. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Anty Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Anty Radio. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Anty Radio. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Anty Radio. Green Day. Bon Jovi. Limp Bizkit.

Silvias de Roca v Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Am de Radio.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Bomby zamiast słów. Amerykanie zmienili taktykę negocjacji z Iranem. Tramwaje śląskie z nowym prezesem. W tle podejrzenia korupcji. Utrudnienia w samym centrum Warszawy. Remont torowiska wchodzi w kolejny etap.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. Donald Trump nie żartował. Amerykanie przeprowadzili kolejny atak na wiele celów w Iranie. To m.in. systemy obrony powietrznej, radary oraz jednostki dowodzenia i kontroli dronów, według portalu Axios. Władze USA w ten sposób negocjują porozumienie pokojowe, bo słowa najwyraźniej i słabo przemawiały do Teheranu.
4: Prawda Antyradia.
3: Prawie cały zarząd tramwajów śląskich stracił pracę. Rada nadzorcza odwołała niemal wszystkich członków w związku z aferą korupcyjną, którą tropi prokuratura europejska. W sprawę ma być uwikłany m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król, a odwołani zostali prezes Bolesław K. oraz wiceprezes Marcin M., radny Chorzowa, też z Koalicji Obywatelskiej. Naszym nowym prezesem został były poseł PiS Krzysztof Mikula, informuje rzecznik spółki Robert Walczak.
5: Na okres 3 miesięcy do czasowego wykonywania czynności.
3: Według prokuratury europejskiej część przetargów na modernizację linii tramwajowych na Śląsku i w Zagłębiu została ustawiona w zamian za łapówki.
4: Prawda Antyradia.
3: Nowy etap remontu torowiska to i nowe utrudnienia w Alejach Jerozolimskich w centrum Warszawy. Rusza przebudowa poprzecznych przejazdów. Prace wystartują na rondzie 40-latka i Dmowskiego. W weekend kierowcy pojadą objazdami, a tramwaje nie będą kursować także na Marszałkowskiej. Przy czym na rondzie Dmowskiego utrudnienia aż do wtorkowego wieczora.
4: Prawda Antyradia.
3: Ministerstwo Edukacji, Sejm, Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny. 12 drużyn ze szkół podstawowych z całej Polski wziął udział w 11. finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez WOŚP. To była gra miejska z pierwszą pomocą w roli głównej.
6: 3, 2, 1, go!
7: Jaka była najciekawsza konkurencja dzisiaj?
8: Ogród Botaniczny. Było koło fortuny i trzeba było odpowiedzieć na pytania związane z pierwszą pomocą.
7: Była jakaś trudna konkurencja, czy wszystkie były łatwe?
8: No była taka, że trzeba było robić w innym rytmie uśnięcia.
9: Mam tutaj bohatera, czarka.
10: Uratowałem babcię, miała udar i trzeba było zadzwonić po 112.
11: Oj, dzieci zachwycone. Karolina Dolińska, Poznań. Im zostaje w pamięci te nawyki, te doświadczenia.
9: Kropka nad i. Widziały pawia, widziały polityków oraz na końcu dostały pizzę.
3: Podsumował dyrygent orkiestry Jurek Owsiak. Na miejscu była nasza reporterka Joanna Obuchowska. Deszczowo w prawie całej Polsce, bez opadów tylko przy zachodniej granicy i na Lubelszczyźnie. Dodatkowo w pasie od Mazowsza po Podkarpacie grzmi. Taka aura utrzyma się przynajmniej do południa, potem opady przeniosą się na północ, po południu deszcz i burze na zachodzie. Jutro też pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Joanna Obuchowska, zapraszamy. Krakowie w wakacje nudy nie będzie. Cogiteon, tamtejsze centrum nauki, planuje zajęcia dla dzieci. I o tym dzisiaj powiemy więcej. Będzie też o tym, że warszawska Palma zyska nowe otoczenie. Oceanu. Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zaprasza dzieciaki na letnie półkolonie. W programie m.in. pisanie własnych legend i mitów, kulinarne eksperymenty i warsztaty rozwijające wyobraźnię.
6: Jakie będą tegoroczne wakacje?
12: Barbara Woźniak, dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Tegoroczne wakacje będą bardzo pracowite, ponieważ przygotowaliśmy bardzo ciekawą ofertę dla odwiedzających nas osób, zarówno dzieci i młodzieży szkolnej, jak i osób dorosłych.
6: To może powiedzmy coś więcej, jakie będą te wakacje pod kątem programu, bo też chcą Państwo udowodnić w tym roku, że wakacje można interesująco spędzić w mieście.
12: Jak najbardziej, ponieważ Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon jest miejscem, które w doskonały sposób łączy naukę, doświadczenie i dobrą zabawę. Bardzo nam zależy na tym, żeby mieszkańcy Małopolski wiedzieli, że jesteśmy przestrzenią żywą i otwartą dla dzieci, rodzin, młodzieży i dorosłych. Dlatego przez cały rok realizujemy bardzo bogaty program wydarzeń edukacyjnych, warsztatów i działań, które popularyzują naukę, ale w taki bardzo innowacyjny i nowatorski sposób, połączony oczywiście z bardzo dobrą zabawą. Przed nami oczywiście bardzo intensywne lato, tak jak już wcześniej zapowiadałam. Organizujemy półkolonie, podczas których dzieci mogą uczestniczyć w eksperymentach, warsztatach i aktywnościach łączących naukę z kreatywną zabawą. Ale nam również zależy na tym, żeby dzieci nie tylko słuchały o nauce, ale mogły również jej realnie doświadczać, biorąc udział w różnych eksperymentach.
13: Dzień dobry, Justyna Smoleń, zastępca dyrektora do spraw programowych w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon. Cały czas również realizujemy warsztaty tematyczne dla rodzin i grup i to zajęcia pełne takich eksperymentów, działania, odkrywania świata w praktyce, gdzie dzieci doświadczają poprzez różnego rodzaju eksperymenty w laboratoriach, więc widzimy też reakcje dzieci, widzimy, słyszymy ten efekt wow, więc to też jest imponujące. Widzimy też, że uczestnicy bardzo cenią sobie właśnie taką możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez właśnie doświadczenia w naszych laboratoriach. Nasze laboratoria mają bardzo, bardzo dobrze przemyślaną ofertę programową, więc tutaj jesteśmy bardzo dostępni.
6: Pamiętam jak dzisiaj, kiedy otwierane było centrum, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i pamiętam, jakie olbrzymie wrażenie wywarła na mnie pracownia kulinarna. Jakie to wielkie pomieszczenie, ile tam można robić różnych ciekawych rzeczy.
12: Tak, oczywiście mamy laboratorium smaku, gdzie również preferujemy model kuchni molekularnej. Osoby, które nas odwiedzają, zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą pod okiem oczywiście naszych edukatorów przygotowywać różne fantastyczne przysmaki, ale przy okazji mogą się uczyć, jak działa ludzki organizm, jakie zachodzą procesy, więc tą dobrą, świetną zabawę, która oczywiście połączona jest z doznaniami smakowymi, również łączymy z edukacją.
6: Tak, bo pamiętam, że w innych pomieszczeniach można było zbadać, jak zbudowany jest człowiek, prawda? Ma kubki smakowe, można było wejść, z tego co pamiętam, do przewodu pokarmowego.
12: Tak, jak najbardziej. W ogóle cała ekspozycja Cogiteonu jest tak skonstruowana, że pokazuje zarówno człowieka, jego wnętrze, również to anatomiczne, ale tak samo metody działania świata.
6: Jakie jeszcze pracownie macie?
13: Mamy pracownię techniki, mamy pracownię innowacji, mamy pracownię przyrody, laboratorium przyrody, mamy oczywiście jeszcze laboratorium cząstek i laboratorium

0: i też opiera się na doświadczeniu, także dzieci mogą się czuć bardzo swobodnie, wtedy też odkrywamy ich kreatywność, ich po prostu zainteresowanie danymi obiektami, więc tutaj to pole w ogóle, można powiedzieć, do nauki jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie.
1: Chodzi o już kształtowanie takiej postawy otwartej, ciekawej, ale jak mówią, tak powiem z przymrużeniem oka, małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, ponieważ zaraz już wakacje i pozostaje pytanie, co zrobić z naszą pociechą w wieku szkolnym, i tutaj wyłania się Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon i ma przygotowany program właśnie dla tych dzieci, które zostaną w mieście na czas wakacji. Mowa tutaj o półkoloniach i jakie one będą.
2: Tak, przygotowujemy się do organizacji półkolonii. Jak już wiemy, okres wakacji jest takim okresem dla rodziców bardzo trudnym, a my rodzicom dajemy też taką szansę i być może przestrzeń dla ich dzieci, żeby właśnie mogły doświadczyć u nas eksperymentowania, i przygotowujemy właśnie ofertę skierowaną dla nich. Będą to półkolonie na pewno pełne eksperymentów, działania i odkrywania świata takiego właśnie w praktyce, ponieważ widzimy, że uczestnicy w poprzednich na naszych półkoloniach bardzo cenili właśnie taką możliwość aktywnego uczestniczenia w tych aktywnościach.
0: Zapraszamy do naszych laboratoriów, w tym do Laboratorium Smaku, gdzie przygotowaliśmy takie zajęcia z cyklu Jesz i Wierz. Oczywiście żywienie jest bardzo ważne dla młodego, jak i zarówno dorosłego człowieka, więc będziemy mówić, z czego składa się dane danie, jakie ma wartości kaloryczne, jakie witaminy, jakich na przykład potraw nie należy łączyć, jak zdrowo się odżywiać, ponieważ też dbamy o taką, można by powiedzieć, naszą higienę i odżywianie, ale również o higienę psychiczną. Natomiast to, co jest ważne, też zarówno osoby, które uczestniczą w tych naszych zajęciach, nie tylko oczywiście kulinarnych, mogą korzystać z placu zabaw dla dzieci, który jest placem o charakterze naukowym. Mało tego, można również wyjechać windą na nasz dach bezpośrednio z obiektu Cogiteonu i zobaczyć, jak wygląda panorama Krakowa, a w tle oczywiście Tatry i Beskidy, z Królową Beskidów Babią Górą, więc również jest ten taki wątek przyrodniczo-krajoznawczy. Oczywiście nasz dach jest bardzo bogaty w różnego typu roślinność, więc podczas zajęć, które przygotowujemy, również staramy się, aby właśnie ci młodzi ludzie mogli też poznawać, jakie rośliny oczywiście rosną w naszym ekosystemie tutaj na terenie Cogiteonu i nie tylko.
1: No właśnie, miałam to podkreślić, że ten dach Cogiteonu to jest właściwie polana.
0: Jest to bardzo bogaty ekosystem, mogę tak powiedzieć, ponieważ występuje tam bardzo wiele gatunków roślin i krzewów, około 100, jeżeli chodzi o tą roślinność, która jest stricte związana z naszym klimatem. Jest to fantastyczne miejsce do wypoczynku, ale również do rekreacji.
2: To jeszcze nie koniec, ponieważ od 6 do 10 lipca będziemy realizować kreatywne półkolonie pełne światotworzenia, mitów i budowania własnych krain. Będzie to taka, można powiedzieć, niezwykła podróż do granic wyobraźni, podczas której to dzieci zamieniają się w twórców nowych cywilizacji. I odbędzie się też projektowanie autorskich makiet wysp, pisanie własnych mitów i legend oraz kreowanie unikalnych ekosystemów. Wszystko połączone z fascynującą wiedzą z zakresu geografii, chemii, połączone z ekologią oraz projektowaniem przestrzennym.
1: A teraz zapytam od strony technicznej. Ile godzin dzieci spędzają w ciągu dnia u Was? Jak to wygląda?
2: Każda półkolonia trwa 5 dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30. Maksymalna liczba osób w grupie to 24 uczestników. Po stronie Małopolskiego Centrum Nauki jest również zapewnienie wyżywienia, drugie śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
1: W takim razie wiem,

0: My już nieco więcej na temat półkolonii, jakie będą się odbywały w te wakacje na terenie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. A co jeszcze w planach? Co Państwo jeszcze przygotowaliście dla tych, powiedzmy, nieco starszych, czyli mam tutaj na myśli m.in. także dorosłych?
1: Już teraz przygotowujemy się również do Małopolskiej Nocy Naukowców, która jest zaplanowana na 25 września. To jedno z najważniejszych wydarzeń popularyzujących naukę w regionie i w tym roku po raz pierwszy to Cogiteon będzie organizatorem tego wydarzenia. W programie pojawią się pokazy, panele dyskusyjne, eksperymenty, warsztaty, jak wiele też również atrakcji przygotowanych zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Warto wspomnieć, że będzie to 20. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. To wydarzenie od lat pokazuje, że właśnie nauka może być fascynująca i nowoczesna, ale też dostępna dla każdego. Dlatego też zależy nam na budowaniu ciekawości, inspirowaniu ludzi do odkrywania świata właśnie poprzez doświadczenia.
0: Małopolska Noc Nauki z końcem września dopiero się odbędzie. Przed nami oczywiście okres wakacyjny, na który myślę wszyscy czekamy. Czy coś jeszcze Państwo mają w planach na ten szczególny, wyczekiwany czas?
1: Nieustannie pracujemy nad rozbudową naszej oferty wakacyjnej, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się także nasze spektakle naukowe. Jest to takie wyjątkowe połączenie edukacji, emocji i widowiska. Ostatni spektakl przed wakacjami odbędzie się jeszcze w czerwcu i serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi, którzy chcą zobaczyć naukę w naprawdę efektownym wydaniu. Spektakl naukowy Co w trawie piszczy? To interaktywny spektakl naukowy dla dzieci, który przenosi uczestników do fascynującego świata owadów, roślin i tajemnicy natury. Mali odkrywcy poznają niezwykłych mieszkańców łąki, dowiedzą się, jak działa przyroda i wezmą udział w efektownych eksperymentach naukowych. Podczas pokazu dzieci zobaczą kolorowe reakcje chemiczne, eksperymenty z powietrzem, wodą i światłem oraz mnóstwo zaskakujących ciekawostek przyrodniczych. Wszystko to tak naprawdę odbywa się w formie zabawy angażującej publiczności do wspólnego odkrywania świata i nauki. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że spektakl rozwija ciekawość, pobudza wyobraźnię i pokazuje, że nauka może być prawdziwą przygodą. Jest to idealna propozycja również dla przedszkoli, szkół oraz rodzinnych wydarzeń pełnych dobrej energii i edukacyjnej zabawy.
0: A ja pozwolę sobie podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, że właściwie pytanie, co w trawie piszczy, można przypisać całemu programowi tegorocznych atrakcji w Centrum Nauki Cogiteon, czyli jednym słowem zabawa i doświadczenie i nauka przez zabawę. To jest chyba to hasło przewodnie tegorocznych wakacji.
1: Zgadzam się, oczywiście.
2: Rozmawiała Ola Wasilewska.
3: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Warszawa zyska archipelag. Drogowcy ogłosili przetarg na stworzenie wysp i oceanu wokół palmy na rondzie de Gaulle'a z roślin. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami. Już niedługo takie wrażenie będzie sprawiać rondo de Gaulle'a. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na jego rozpłytowanie. Na oferty w tym przetargu czekamy do 15 czerwca, a wybrany wykonawca będzie musiał wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku. Projektowaniu zmian na rondzie towarzyszyła konkretna, wspomniana już wizja. Chcemy, aby otoczenie palmy przypominało nieco tropiki. Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście też samego oceanu. Na pozostałej, rozpłytowanej przestrzeni posadzimy szałwie i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem planujemy rozbetonować około 500 metrów kwadratowych powierzchni i posadzić niemal 7000 bylin i roślin cebulowych. Nie zapominamy przy tym o potrzebach służb. Podobnie jak na rondzie Dmowskiego, pozostawimy na rondzie de Gaulle'a zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy, gdy zajdzie taka potrzeba.
2: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z warszawskiego ZDM-u.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Koniec ataków USA na Iran. Skutki na razie nieznane. Symboliczny ma być wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku. Bez zmian na stołku szefa MSWiA Sejm zdecydował co do wotum nieufności.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 6:30. Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec ataków USA na Iran. Dowództwo centralne informuje o zakończeniu akcji. Teheran z kolei przekazał, że przeprowadził odwet, atakując cele w regionie. Jakie są skutki tej wymiany uprzejmości, na razie nie jest jasne. Iran przekonuje, że zamknął cieśninę Ormus. USA, że tranzyt trwa.
1: Prawda Antyradia.
0: Płaca minimalna w górę o niespełna 150 zł. Od nowego roku ma wynosić 4950 zł brutto, jak proponuje rząd. Teraz ma to być dyskutowane ze związkowcami i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, mówi premier Donald Tusk.
2: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Pensje w budżetówce miałyby wzrosnąć o 3%. Związek Nauczycielstwa Polskiego już zapowiada, że nie poprze takiej propozycji, bo to za mało.
1: Prawda Antyradia.
0: Marcin Kierwiński zostaje na stołku. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Odwołania go domagało się Prawo i Sprawiedliwość. Opozycja zarzuca mu kryzys w podległych służbach, nieudolność w kontekście aktów dywersji i serii fałszywych alarmów. Poseł PiS-u Michał Wójcik przekonywał, że wciąż mamy kryzys w policji.
3: Ja proponuję, żeby porozmawiać z policjantami, z formacją, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która narzeka, jest frustracja, jest bałagan.
0: Natomiast premier i minister Kierwiński wytyka PiS-owi brak zgody na pieniądze z programu SAFE i zablokowanie dodatkowych pieniędzy na modernizację służb. To była druga próba PiS-u odwołania szefa MSWiA.
1: Prawda Antyradia.
0: W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek BRAIN, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i WOŚP. Ta ostatnia kupi do niego nowoczesny sprzęt, mówi Jurek Owsiak.
4: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
0: Koszt tego urządzenia to 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. 34 minuty po 6. Pełna kultura, zapraszam. Nie kończą się kłopoty doktora Who. Po tym jak serial nie wzbudził zainteresowania, ze współpracy z BBC wymiksował się Disney i odszedł od twórca tytułowej roli. Teraz zrezygnował główny producent. Na dokładkę okazuje się, że nie będzie świątecznego odcinka, choć to wydaje się oczywiste, bo któż miałby to zorganizować i któż miałby tam wystąpić. Tymczasem na naszym podwórku powrót serialu Rancho. Ostatnie odcinki ukazały się około dekady temu. Teraz produkcja ma wrócić z pod tytułem Zemsta Wiedźm. W planach jest 6 odcinków. Przed kamerę wrócili Ilona Ostrowska, Cezary Żak czy Artur Barciś. Zdjęcia już się rozpoczęły. Film o mafii na Hawajach szykuje Martin Scorsese. Scenariusz ponoć jest już prawie gotowy. Akcja będzie osadzona w latach 60. W rolach głównych mają wystąpić Leonardo DiCaprio czy Emily Blunt. Daty premiery na razie nie ma.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Deszczowo w prawie całej Polsce, bez opadów tylko przy zachodniej granicy i na Lubelszczyźnie. Dodatkowo w pasie od Mazowsza po Podkarpacie grzmi. Taka aura utrzyma się przynajmniej do południa, potem opady przeniosą się na północ. Po południu deszcz i burze możliwe na zachodzie. Jutro też pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Tym razem, przeinaczając kultowe słowo kultowego Dariusza Szy, powiem: szkoda, że państwo tego nie słyszycie. Czy wy wiecie, że on tu przyszedł i dzień zaczął od modlitwy?
2: To jest dobre ćwiczenie na dykcję, żeby sobie rozruszać aparat mowy.
1: To ja bym, wiesz co, połączył rozruszanie aparatu mowy z rozruszaniem ogólnym i powiem tak: na kolana w takim razie, Bartosz, na kolana.
2: Nie, dziękuję, ale postaram się zrobić tak, żeby nasi słuchacze powstali do godziny 10:00 razem z tobą w duecie.
1: Bartek, wstań, ja żartowałem. Naprawdę żartowałem. Dzień dobry, Desperanos.
2: Dzisiaj czwartek, a nie środa.
1: Zaczynamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, to wiesz co, powiem ci tak. Zazwyczaj z kędzierem o tej godzinie to się bawimy w takie ciekawochy. I powiem ci, że ciekawocha, którą przygotowałem na dzisiaj, dotyczy tak naprawdę wczorajszego dnia, bo dzisiaj mamy 11, wczoraj był 10 i to jest rocznica najdłuższego w historii motoryzacji korka, przepraszam bardzo. I on miał miejsce w 1981 roku. Słuchaj, ty wiesz, jak długi może być korek?
2: Wiesz co, obawiam się, że spośród grona słuchających twojej wypowiedzi tylko ty pamiętasz rok 1981.
1: Dziękuję, to była całkiem trafna uwaga, nieśmieszna. São Paulo, 293 km stania w korku, wyobrażacie to sobie?
2: I to wszystko się zmieściło w tym mieście?
1: Myślałem, że powiesz co innego. 4 litery zostawmy na później. Proszę Państwa, Desperanos trwa. Bart, Figur, to my na posterunku. Do 10.
2: Tak, i po godzinie 7 będziemy mieli jeszcze fajne niespodzianki.
1: No i nawet kalendarium będzie. Desperanos w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
15: Harmonizer.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, Three Days Grace, POD, Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa, tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
10: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
19: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Cały dzień potrwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Przestrzeń powietrzna zamknięta nad Kuwejtem z powodu ataków Iranu. O krok bliżej połączenia wschodniej obwodnicy Wrocławia z A4.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Od rana do wieczora trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS został wezwany w charakterze świadka do prokuratury, żeby opowiedzieć o sprawie tzw. dwóch wież. Miała je zbudować w Warszawie spółka srebrna powiązana z PiS-em. Zamiast wieżowców jednak wyszedł przekręt na ponad milion złotych, o którym donosi austriacki biznesmen. Przesłuchanie było długie, ale przebiegało w dobrej atmosferze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi.
0: Pytania zadawał m.in. mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik biznesmena z Austrii.
3: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury.
0: Teraz czas na decyzję, czy, komu i jakie zarzuty zostaną postawione, co może potrwać tygodnie, jak nie miesiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Przestrzeń powietrzna zamknięta nad Kuwejtem. To tymczasowe rozwiązanie w związku z ostrzałem Iranu. Ten z kolei jest odpowiedzią na amerykańskie ataki. Na celowniku USA znalazły się systemy obrony powietrznej, radary oraz jednostki dowodzenia i kontroli dronów. To dlatego, że prezydentowi Trumpowi skończyła się cierpliwość do negocjacji pokojowych.
1: Prawda Antyradia.
0: Łącznik A4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia za 4 lata. Dolnośląscy urzędnicy podpisali list intencyjny w tej sprawie z drogowcami. Prace pochłoną ponad 50 milionów złotych, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
4: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w Nowym Śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
0: Umowa z wykonawcą ma być podpisana na przełomie sierpnia i września tego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Zaświadczenie o niekaralności nie tylko z Polski, ale też z zagranicy będzie potrzebne kierowcom taksi. Rzeczpospolita pisze, że idzie zaostrzenie przepisów dla obcokrajowców, którzy chcą wozić ludzi u nas w kraju. Teraz morderca z Gruzji czy Pakistanu może pracować bez większych przeszkód, na przykład w przewozach na aplikacje.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo w prawie całej Polsce, bez opadów tylko przy zachodniej granicy i na Lubelszczyźnie. Dodatkowo w pasie od Mazowsza po Podkarpacie grzmi. Taka aura utrzyma się przynajmniej do południa, potem opady przeniosą się na północ. Po południu deszcz i burze też na zachodzie. Jutro pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl

0: dziwnie. O, panie.
1: Ale ja się dziwnie czuję mimo wszystko, kiedy mówisz, ale fajny kawałek, aż chce się ciuchy zrzucić. Jak to? Przepraszam bardzo. I w błocie potaplać,
0: taki,
1: oczywiście.
0: Taki do baru ze striptizem. To nowi Rolling Stonesi w Antyradiu. Raven Twisted, zapowiedź ich najnowszego albumu nadchodzącego w lipcu. Widziałeś okładkę tej płyty?
1: Nie. To rozumiem, że jest gołe D jakieś?
0: Nie, ale jak zobaczysz tę okładkę, to może ci się śnić po nocach, bo to jest taki miszmasz.
1: Mick Jagger z bliska.
0: Nie, to jest taki kolaż twarzy Micka Jaggera, Ronniego Wooda i Keitha Richardsa. Jakbyś spojrzał na tę okładkę, to byś poczuł się, jakbyś patrzył w lustro.
1: To był taki żart ze strony kolegi, mili państwo, no w końcu tutaj żarty opowiada się. Czasami przez duże rzecz, czasami przez małe, jak słychać. Proszę państwa, ale to Desperanos, czyli Bartosz Figurski.
0: I Michał Kędzierski.
1: Kolega Kędzierski jeszcze cały czas na wylocie, przepraszam, na odlocie, przepraszam bardzo, w Nowym Jorku.
0: Małgorzata Synowiec.
1: Nie opowiadajmy już żartów, proszę przynajmniej okay. dać.
0: Wiesz co, chciałem nawiązać do tego, tak, o czym mówiliśmy przed godziną siódmą, bo mówiłeś o tym najdłuższym korku.
1: São Paulo, tak. Dokładnie
0: w 81 roku, że tam miał ponad 200 kilometrów.
1: Dokładnie, ale słuchaj, przebijam, bo sprawdziłem.
0: Zaktualizowałeś bazę.
1: Mamy update'ik. Słuchaj, tym razem najdłuższy korek świata to 344 kilometry. Rekord pobity w 2014. Uwaga, znowu São Paulo. Coś tam chyba nie tak ze światłami.
0: No właśnie i tak sobie myślę, że przypomniała mi się taka piosenka, którą wszyscy słuchający nas, słuchacze obecnie w samochodach, tkwiący w korkach, mogą sobie podśpiewywać.
1: Tak jest, dokładnie. Bałem się, że puścisz, wystawiam ci mandacik za przekroczenie piękności. Zdecydowanie, proszę państwa, będziemy znosili jakoś ten los, ale los, uwaga, czwartkowy, nie jest tak źle, no.
0: Jest 11 czerwca i jeszcze kończąc informację, pamiętasz, jak się kończyła ta piosenka Kazika, Nie mam nogi?
1: Nie, słucham.
2: Ale nie da ukryć się, że są tacy, którym jest lepiej.
0: To o tych, co dzisiaj są na home office i nie muszą wychodzić na deszcz.
1: Dokładnie tak, 12 po 7 to jeszcze raz dzień dobry wam. Razem spędzamy ten trudny deszczowy czas.

0: No, słuchaj, mówią wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, czyli dobrze zapowiadają się te mistrzostwa.
1: Tak, do tego jeszcze przejdziemy. Dzisiaj otwarcie mundialu i z tym będzie związana też nasza zabawa. Wspominaliśmy, że będziemy mieli niespodzianki też w zabawie.
0: Jakie wyobraź niespodzianki? Wal od razu.
1: No wyobraź sobie, że w najbliższy weekend w Krakowie odbędzie się 19 Tatu Fest, czyli taka impreza, którą wspieramy od lat i na którą będziemy rozdawać zaproszenia.
0: Ja wam powiem, że ja byłem na Tatu Feście i rzeczywiście to się zwiedza w ogóle jak jakieś takie, wiesz, cringe'owe z jednej strony muzeum, a z drugiej strony trochę tak, jakbyś się przeniósł do innego świata, powiedzmy łowca androidów, wiesz, coś w tym klimacie. No, twarze niektóre naprawdę godne zrobienia, co najmniej fotki. Więc zapraszamy was na Tatu Fest do Krakowa. A poza tym wspomnimy wam o kilku istotnych rzeczach. No, słuchajcie, rozpoczęło się polowanie na butelki, bo teraz można na nich zarobić, więc wraca stare.
1: Będzie też o najszybszych ptakach świata.
0: Zdecydowanie tak. I o tym, jak wielką fortunę można wygrać na wyspach. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

0: from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Stary, dawaj do lasu.
5: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
4: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
5: Nie zdążymy kupić.
4: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
5: Dobra, przekonałeś.
6: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Prezydent RP znów spotka się z prezydentem USA. Trump zaprosił go na swoje urodziny. Walka z dezinformacją w zapowiedziach resortu obrony. Tani chiński badziew przestanie być tani. Od lipca cła.
1: Prawda Antyradia.
0: 7.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Karol Nawrocki leci na imprezę do Donalda Trumpa. Amerykański prezydent ponoć zaprosił polskiego na swoje urodziny. Polska agencja prasowa informowała o tym, powołując się na swoje źródła. Wizyta Karola Nawrockiego nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot jest planowany na niedzielę.
1: Prawda Antyradia.
0: Walkę z dezinformacją w sprawie programu SAFE zapowiada resort obrony. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
2: Manipulując określonymi słowami, manipulując liczbami, doprowadzają do sytuacji, w której poczucie zamętu, chaosu, braku organizacji powoduje brak zaufania. Najpierw do państwa polskiego, później do sojuszu, później do obywateli, do całej wspólnoty społecznej. Nie możemy na to pozwolić.
0: Wśród pojawiających się manipulacji Kosiniak-Kamysz wymienia m.in. twierdzenia, że SAFE rozbraja polską armię i że zakupiony z unijnego programu sprzęt trafi za naszą wschodnią granicę.
1: Prawda Antyradia.
0: Jakość może się nie poprawi, ale przynajmniej będzie drożej. Unia zamierza obłożyć cłami produkty z chińskich platform zakupowych już od lipca. Do tej pory zwolnione z cła były wszystkie paczki do wartości 150 euro. Teraz koniec z tym, a każdy rodzaj produktu w paczce będzie obciążony dodatkową zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro. Mówi wiceminister finansów Marcin Łoboda.
3: Tylko i wyłącznie operatorzy. My szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
0: To odpowiedź Unii na zalew chińszczyzną, która jest dużą konkurencją dla rodzimych producentów. Rocznie do państw Unii trafia nawet kilka miliardów paczek z chińskimi produktami. Zmiany wprowadzone od lipca mają obowiązywać tymczasowo do momentu reformy unijnego systemu celnego.
1: Prawda Antyradia.
0: Kiełbasa i kurczak to produkty, które najczęściej trafiają na polskiego grilla. Latem produkcja kiełbas rośnie do 44 tysięcy ton miesięcznie i to właśnie nie zmienia się od lat, zmienia się to, czym popijamy. Gus Krzysztof Jedlak.
4: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent.
0: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego. Prawie 33 minuty po siódmej.
1: Sport w Antyradiu. Frank Marciniak, dzień dobry. W imponującym stylu siatkarska reprezentacja Polski rozpoczęła Ligę Narodów. W pierwszym meczu Polacy ograli Kubańczyków 3-0. Bardzo dobrze działał blok i kontra. Kuba okazała się za krótka, by urwać seta. Dziś chłopcy trenera Grbicia zagrają ze Słowenią. Rywal trudny, mieliśmy z nimi pod górę, ale Polacy na pewno nie odpuszczą i postarają się, by postawić Słoweńców do kąta. Start 14. W pierwszej rundzie turnieju tenisowego ATP, rozgrywanego na kortach trawiastych w holenderskim Den Bosch, Kamil Majchrzak pokonał 2-1 Otto Virtanena z Finlandii. W drugiej rundzie o godzinie 11 polski tenisista zagra z Jamesem McCabe'em z Australii. Z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz. Dziś o 12.30 w drugiej rundzie Magda Linet sprawdzi się z Miją Pochankową. Kolejny serwis 8.30.
0: Grzmi na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, miejscami też na Mazowszu. W centrum kraju ulewa. Taka aura utrzyma się przynajmniej do południa. Potem opady przeniosą się na północ. Po południu deszcz i burze na zachodzie. Jutro też pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Aerosmith i Youngblood w Antyradiu. To jest takie odwzorowanie naszej pary. Ty jesteś Aerosmith, a jestem Youngblood.
1: Może być, ja jestem teraz poeta od mikrohajku, mój drogi.
0: Tak jest. Codziennie męczy was przy majku. Człowiek mikrohajku.
1: Dobre, bardzo dobre. No cieszę się, że już nie wyglądasz, jakbyś pił wodę z akwarium. Zaczynamy kalendarium.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Oj, proszę państwa, ile dzisiaj dobroci w naszym kalendarium. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że tak, po pierwsze obchodzimy dzień ewakuacji, więc jeżeli macie ochotę się zwolnić, to właśnie dzisiaj jest dobry dzień, bo musicie świętować ze wszystkimi. Poza tym mamy dzisiaj bardzo ważne święto i myślę, że każdy to doceni. Na całym świecie zresztą. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Juhu! Cześć, się tak na mnie patrzę, nie wyglądasz, jakbyś się bawił.
0: Taką trąbkę rozwijaną bym puścił, takie...
1: Brawo za entuzjazm. 1434, mój drogi, 11 czerwca. Władek Jagiełło wrócił do Polski, do Krakowa, dokładnie niestety w drewnianej walizce przywieziony. Później mamy taką, wiesz co, bardzo dużą dziurę historyczną, ale w 1965, 11 czerwca, miał premierę bardzo znakomity, bardzo ważny polski film, chciałby się powiedzieć kamień milowy polskiej kinematografii, Salto. To Tadeusza Konwickiego, Zbigniew Cebulski w roli głównej, między innymi pan Gustaw Holoubek, Łapicki. No jeżeli nie widzieliście, to bardzo proszę nadrobić, bo to naprawdę fantastyczne kino. Słuchaj, a później w 1996 oczywiście Big Sets nagrywa bardzo kultową płytę z gitarą Wśród Zwierząt. Warto odnotować, bo jesteśmy w rockowym radiu. W 1931 bracia Marx nagrywają swoją pierwszą komedię, a w 1962 słynna ucieczka z Alcatraz. Słuchajcie, oni się do tej pory nie znaleźli. No a poza tym dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rysia. Brawo, wszystkie ryśki.
3: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
1: Zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze kalendarium. Kolejne oczywiście już jutro.
0: O nie.

0: Teraz pogadamy o dwóch rzeczach. Jedną lubisz, drugą nie.
1: Co ty taki przekonany? Ja lubię wszystko.
0: Bo ja słucham Desperanos codziennie i cię znam.
1: Słyszeliście? Mam na to świadków. Mam na to milion świadków. Proszę bardzo.
0: Lubisz tatuaże?
1: Yes, I do.
0: 19. Tattoo Fest odbędzie się w ten weekend w Krakowie. Mówiłeś, że kiedyś odwiedzałeś to?
1: Jedziemy, jazda, zrobiłem sobie nawet fajną dziarę.
0: I mamy dwa podwójne zaproszenia dla naszych słuchaczy na jeden z najbardziej prestiżowych festiwali tatuażu.
1: Jak wrócicie do domu i mama zrobi awanturę, że coś się pojawiło na wyższej skórze, to jakby co, nie bierzemy za to odpowiedzialność.
0: To się odbędzie na Expo w Krakowie, a tą rzeczą, którą nieszczególnie lubisz, jest, podejrzewam, piłka nożna.
1: Nie, to nieprawda, wszystkie mecze reprezentacji przespałem. Oglądając. Znaczy, ja wiem, do czego ty zmierzasz. Zaczynamy, tak? No, USA bez nas. Tak.
0: Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia o 21:00. Meksyk zagra z RPA. Tak patrzę sobie na rozkład tych Mistrzostw Świata i widzę same hitowe spotkania, bo słuchaj tego, będą takie mecze jak Haiti-Szkocja, Niemcy-Kurakao, Iran-Nowa Zelandia, Austria kontra Jordania, Arabia Saudyjska kontra Republika Zielonego Przylądka.
1: Wiesz co, czy ja mogę mikrohajku?
0: No, dawaj.
1: Sytuacja na boisku była trochę jak u Barei, to wszystko przez tych od Ikei, bo myśmy...
0: Tak, ze Szwecją odpadliśmy, no.
1: Przerżnęliśmy 2-3, no na Boga, no i to oni powstrzymali naszych orłów przed wyjazdem za ocean.
0: Widzisz, na mistrzostwach jest Haiti, jest Kurakao, jest Nowa Zelandia, Polski nie ma, ale z tym związana będzie nasza zabawa.
1: Zdecydowanie tak, proszę Państwa, jak wiemy, Polska jest mistrzem Polski bezapelacyjnie, do samego końca lub jej, mojego lub jej, i zdecydowanie Polak, mimo tego, że na mundial nie jedzie, mistrzem świata przecież jest zawsze, całe życie.
0: Tak jest. Powiedzcie nam, w czym my, Polacy, jesteśmy mistrzami świata, i nie chodzi nam o sport, bo wiadomo, że jesteśmy dobrzy na żużlu, w siatkówkę, w skokach karciarskich.
1: Nie, no błagam, oczywiście, że tak, przecież jesteśmy królami bardzo wielu dyscyplin, ale my pytamy tak pozasportowo, no proszę Państwa. W czym Polak jest mistrzem świata? Prosimy pisać na desperanos@antyradio.pl lub dzwonić do nas na 321-321-600.
0: A w nagrodę oddamy te podwójne zaproszenie na Tattoo Fest w Krakowie.
1: Ja tylko chciałem tak tytułem pocieszenia, wiesz, bo to jest radio, płacą nam za poprawianie humoru. Proszę Państwa, pamiętajcie, każdy mistrz świata był kiedyś do kitu.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
20: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
21: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
22: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie dwóch wież. Niemal 50 pocisków Tomahawk wystrzelili Amerykanie na Iran tej nocy. Przybywa bogaczy nad Wisłą według nowych wyliczeń.
24: Prawda Antyradia.
25: Minęła 8. Mieszko Drescher, zapraszam. Jarosław Kaczyński spędził prawie 9 godzin w prokuraturze. Był przesłuchiwany w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Spółka Srebrna, powiązana z partią, planowała wybudować je w centrum Warszawy. Problem w tym, że austriacki biznesmen zaangażowany w projekt miał być oszukany na ponad 1 000 000 zł. Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik pokrzywdzonego. Zeznania prezesa PiS-u liczą ponad 40 stron, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
26: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
25: Dlatego decyzja o dalszych losach śledztwa i o ewentualnym postawieniu zarzutów nie zapadnie szybko. To może być kwestia wielu tygodni.
24: Prawda Antyradia.
25: Prawie 50 pocisków Tomahawk poszło w ruch tej nocy. Tak wyglądało bombardowanie Iranu w wykonaniu USA, które ma przyspieszyć negocjacje pokojowe. Donald Trump przekonuje teraz w Fox News, że Irańczycy poprosili go, żeby przestał. Tymczasem strona irańska zaprzecza, że urzędnicy kontaktowali się z Trumpem.
24: Prawda Antyradia.
25: Pada i będzie padać. Ulewy w całej wschodniej Polsce potrwają przynajmniej do południa, przed czym IMGW ostrzega alertem pierwszego stopnia. I to dobrze, że leje, bo spadnie zagrożenie pożarowe w lasach, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
27: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę. No, staramy się z tym radzić, podejmując liczne działania retencyjne, by Polska nie stepowiała.
25: Na takie działania resort klimatu przeznaczy prawie 500 000 000 zł.
24: Prawda Antyradia.
25: Może tego nie widać, ale mamy w Polsce pogodę dla bogaczy. W ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie liczba miliarderów o 123%. W liczbach bezwzględnych mniej imponująco. Z 13 zrobi się 29 osób z takim majątkiem. To i tak najszybszy przyrost w Europie.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
25: Brzmi na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, miejscami też na Mazowszu, w centrum kraju ulewa. Taka aura utrzyma się przynajmniej do południa, potem opady przeniosą się na północ, po południu deszcz i burze też na zachodzie. Jutro też pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
28: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: To jest już 23 singiel z nowej płyty Foo
1: Fighters. Ale dobry jest, ja lubię bardzo. A propos do mundialu, Look Me Przez Window, jak nasze boysy playują, kiedyś tak się mówiła. Z angielska proszę się nauczyć, bo anglojęzyczny mundial. Nie zastanawiaj się na tym, nie zastanawiaj się, zostaw to.
0: Wtedy chyba jeszcze syrena była samochodem numer jeden w Polsce.
1: No dobra, słuchajcie, mundialem, a Polak przecież mistrzem w każdej dyscyplinie tak naprawdę. I pytamy was dzisiaj w jakiej?
0: Tak, dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nas na nich nie ma, ale pytamy was, w czym jesteśmy mistrzami świata?
2: Jestem zdania, że Polacy są mistrzami w biadoleniu. Wszędzie, zawsze, niezmiennie. Pozdrawiam.
0: Czy jesteś szczególnym mistrzem świata w biadoleniu?
1: Nie, moi? Przecież to są chyba jakieś żarty. Polacy są mistrzami świata w narzekaniu. Są w tym zdecydowanie najlepsi. Za ciepło, za zimno, za mokro, za sucho, za ładny, za brzydki, za cichy, za głośny, za gruby, za chudy, za mądry, za głupi i tym podobne. Tylko jedno się nie zgadza. Zawsze za drogie. Nigdy i nigdy nie jest wystarczająco ładnie. Tak napisała do nas Viola. Na desperanos@antyradio.pl. Są tacy, którzy nie skorzystają z naszej nagrody. Czyli zaproszenia na Tatu Fest do Krakowa. Posłuchajcie.
3: Sama Atlantek z Gdyni. Ja jeszcze nie mogę sobie zrobić tatuażu, więc powiem tylko, jak ja sądzę. Uważam, że Polacy najlepsi są w bridowaniu i nie ma na to żadnych dyscyplin ani zawodów, bo wszyscy wiedzą, że wygramy. Dzięki i pozdrawiam.
1: Ja tylko jedną rzecz ci chciałem, Antoś, powiedzieć. Tatuaże też są modne z takimi tekstami, na przykład jakieś takie, wiesz, wiekopomne. Są to czasami też teksty piosenek, więc wydaje mi się, że jest jeden tatuaż, który mamusia i tatuś zaakceptują. Urszula Sipińska, rok 1988. Cudownych rodziców mam. Na pewno się zgodzą.
0: A propos rodziców, to ja chciałem gorąco pozdrowić rodziców Antka, bo chyba nie ma bardziej antyradiowego imienia niż Antek.

0: Chciałem tylko powiedzieć, że jak oni zaczynali, to ja jeszcze chodziłem w parce, taki z demobilu, i nosiłem zielone buty marki BK. Pamiętasz BK-je?
1: Nie pamiętam.
0: No ale dla Martensy na pewno.
1: A dzisiaj jeszcze nie żyłem wtedy na świecie.
0: No do mnie 2026, a oni żyją, mają się świetnie i śpiewają w antyradiu Papa Roach, proszę państwa. A to hajsie, co z ciebie za gentleman?
1: Teraz sprawdzimy, jak wygląda nasze porozumienie telepatyczne. Ja zacznę, ty kończysz. Duran. O, proszę, patrz, jak się doskonale rozumiemy.
0: Simon Le Bon na wokalu, człowieku, miałem plakat.
1: No właśnie, Duran i Simon Le Bon to jest to, o czym chciałem pogadać, bo ostatnio wokalista Duran udzielił wywiadu, w którym opowiedział, co takiego było najważniejszego w tym, że grupa Duran trzyma się razem od wielu lat i się nie rozpada i
0: mam
1: za
0: odpowiedź.
1: Bardzo nie zmienia składu.
0: Pieniądze.
1: Pieniądze. Simon Le Bon powiedział, że zdaniem członków zespołu kluczowe znaczenie ma sposób podziału zarobków. Wszyscy muzycy otrzymują równe udziały, niezależnie od tego, kto jest autorem poszczególnych utworów. No to Michał, ile tu zarabiasz? Bo jestem ciekawy, jak długo się tu utrzymałeś. Sprawdzimy, czy dzielimy się tu porówno, niezależnie od tego, co robimy. Wracamy po wpół do...

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę głośników. Ale czad. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Stary, dawaj do lasu.
15: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
14: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
15: Nie zdążymy kupić.
14: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
15: Dobra, przekonałeś.
16: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Kaufland.

0: idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Krajowy plan dla energii i klimatu rozwścieczył górników i związkowców. Powody do niezadowolenia mają też w PiS-ie. Nie udało się odwołać szefa MSWiA. W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu.
7: Antyradio.
8: 8.30, Mieszko Drescher, zapraszam. Związkowcy i górnicy wściekli na rząd. Chodzi o krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu. Dokument zakłada coraz większy udział OZE w energetyce, a gaz ma pełnić rolę paliwa przejściowego do czasu uruchomienia elektrowni jądrowych. Ich zdaniem to węgiel powinien być paliwem przejściowym, bo zapewnia stabilność i mamy go w kraju. Oparcie się na OZE i imporcie gazu może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu, mówi Bogusław Ziętek z sierpnia 80.
9: Ten plan jest nierealistyczny. OZE może być tylko uzupełnieniem, gazu nie mamy.
8: Ziętek nazywa kłamstwem zapowiedź rządu o spadku cen za prąd za kilka lat i podkreśla, że nie ma na to żadnych wyliczeń. Według założeń za 4 lata ponad 50% energii będzie z OZE, a w 2040 roku ponad 60%.
7: Prawda Antyradia.
8: Druga nieudana próba odwołania szefa MSWiA na koncie PiSu. Wniosek o wotum nieufności nie przeszedł. Odwołania Marcina Kierwińskiego chciał PiS, zarzucając szefowi MSWiA doprowadzenie do chaosu w podległych mu służbach. Debata momentami była burzliwa, zwłaszcza kiedy na mównicę wyszedł Janusz Kowalski.
10: Patrzcie się na te twarze niekompetencji, pychy, cynizmu. Patrzcie się na te twarze działania antypolskiego. Ja Wolher Tusk jeszcze kilkanaście miesięcy będzie mówił Marcin Kierwiński.
11: My nie bawiliśmy się tak jak wy w makiety zapory na granicy, którą było łatwiej przekroczyć niż granice otwarte. My nie handlowaliśmy wizami.
8: Tak ministra bronił premier Tusk. PiS swój wniosek argumentował, jak twierdzi, nieporadnością służb wobec fałszywych alarmów.
7: Prawda Antyradia.
8: W Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain, skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i WOŚP. Ta ostatnia kupi do niego nowoczesny sprzęt, mówi Jurek Owsiak.
12: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
8: Koszt tego urządzenia to 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za nieco ponad rok.
7: Prawda Antyradia.
8: Epoka żelaza spotyka się z epoką atomową na Pomorzu. Archeolodzy znaleźli 2 starożytne kurhany i liczne obiekty gospodarcze podczas prac na trasie budowy drogi do elektrowni jądrowej. Pochówków brak, stąd podejrzenia, że to były miejsca kultu.
7: Sport w Antyradiu.
13: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Kibice całego świata czekali na ten dzień od 18 grudnia 2022 roku.

0: Po raz pierwszy w historii 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze. Niestety tym razem bez naszych asów, więc nie będziemy musieli się denerwować. O 19.30 rozpocznie się ceremonia otwarcia na stadionie w stolicy Meksyku. Następnie sędzia odpali pierwszy mecz turnieju Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Start 21. W drugim spotkaniu finałowym o Mistrzostwo Polski w koszykówce Legia Warszawa wygrała za Stalem Zielona Góra 104-82. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest 1-1. Mecz numer 3 13 czerwca w Zielonej Górze.
1: Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, miejscami też na Mazowszu. W centrum kraju ulewa, taka aura utrzyma się przynajmniej do południa. Potem opady przeniosą się na północ, po południu deszcz i burze na zachodzie. Jutro też pokropi, ale nie tak intensywnie, głównie na Podkarpaciu i w Małopolsce.
2: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: No mega jest ta Laura Cox. Bardzo mi się podoba ten numer, mam nadzieję, że państwu również. Jak to się stało? Jest jakiś mundial, są jakieś mistrzostwa?
1: Dzisiaj zaczyna się mundial, na którym nas nie ma.
0: No właśnie, a mistrzów świata nie ma. Nie pojechaliśmy, proszę państwa, z jednego powodu. Jeden główny jest taki, że my nie musimy o nic grać, bo wiadomo, że to my.
1: I nasi słuchacze też tak uważają, słuchaj tego.
2: Jesteśmy mistrzami świata, w byciu mistrzami świata. Zawód Polaka to mistrz świata. Pozdrawiam.
0: Polska mistrzem Polski, Polska mistrzem świata.
1: Dzisiaj pytamy was o to, w czym Polacy są mistrzami świata, skoro nie możemy być mistrzami świata w piłce nożnej. Oczywiście pytamy o jakieś tematy pozasportowe. No i wręczamy też wyróżniającym się osobom karnety na najbliższy TatuFest, który w ten weekend na Expo w Krakowie.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Tutaj mam, słuchaj, na naszym desperanosmapa.antradio.pl całe mnóstwo odpowiedzi. Adam twierdzi słusznie bardzo, że jesteśmy mistrzami świata od roztrząsania spraw niepotrzebnych.
1: I po co o tym powiedziałeś?
0: Bo moja sprawa jest mojsza i ważniejsza. Jesteśmy mistrzami świata w tak wielu kategoriach, pisze do nas Paweł, że trudno to wymienić tak na raz. Jesteśmy mistrzami w przepowiadaniu pogody. Jesteśmy mistrzami świata w roztrząsaniu spraw niepotrzebnych. Też się tutaj to pojawia.
1: Powtarzaniu się chyba.
0: Ale
1: też.
0: Słuchaj, jesteśmy mistrzami świata w grillu. No pewnie, że tak. No, przecież...
1: A propos tematów kulinarnych.
3: Tak. Jesteśmy mistrzami, jak to w czym? Oczywiście, że w bigosie i polskich pierogach. Wszyscy przyjeżdżają na polskie pierogi. Siema.
1: Mam dowód a propos tego bigosu.
0: Prosimy.
4: Ale naważyłem bigosu.
1: No, jak Polacy naważą bigosu, to się takie rzeczy dzieją.
0: W trudnych nazwiskach zresztą też, że wspomnę
1: Rozumiem, że chciałeś odegrać tego pana Niemca.
0: Brunera, tak jest. Jesteśmy mistrzami grilla, wracam do tamtego. To znaczy do Pawła. Kiszki czy szaszłyka, zawsze u nas najlepsza karkówka i to u nas najlepsza kiełbasa, a u sąsiada oczywiście śmierdzi, bo za tanią kupił za kwadrans z ciebie.
1: Piszcie do nas na desperanos@antyradio.pl albo dzwońcie 321 321 600.

0: Są takie momenty, kiedy twój kolega, prawie kolega, no dobra, umówmy się, znajomy z radia, ten, z którym prowadzisz audycję, potrafi cię naprawdę zaskoczyć, zanim w ogóle się zacznie.
1: Pozdrawiamy Piotrka Kędzierskiego.
0: Bartek dzisiaj wchodzi, tak mówi, że się rozbiera, a później do mnie mówi: mam ptaka. Mam szybkiego ptaka. Ja oczy w 5 zł, a o co mu chodziło konkretnie, o tym powiemy już za chwilę. Słuchajcie, Despera na Zwanty Radio jest dokładnie za 12:09.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wizyta prezydenta w USA szansą na konkrety co do obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Śmiertelny wypadek wózkiem. Krajowa 70 zablokowana. Sanepid ostrzega przed epidemią żółtaczki typu A.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9. Mieszko Drescher. Zapraszam. Jest szansa, żeby skonkretyzować kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Taką okazję niesie wizyta prezydenta RP w USA. Karol Nawrocki został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Posłanka Dorota Łoboda liczy, że głowa państwa przywiezie konkrety, pomimo że to nie będzie formalna wizyta.
2: Czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czyli w Polsce będzie stacjonowało 15 tysięcy? Czy powrót ci 5 tysięcy żołnierzy zamiast tych 4, które wyjechało i to będzie 11 tysięcy?
0: Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej dodaje jednocześnie, że cieszą ją dobre relacje prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą.
1: Prawda Antyradia.
0: Śmiertelny wypadek na Krajowej 70. Do tragedii doszło w łódzkiej miejscowości Arkadia. Ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje ruch na drogi lokalne.
1: Prawda Antyradia.
0: Epidemia żółtaczki typu A niewykluczona. W ciągu 5 miesięcy tego roku w zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku. Wirus głównie przenosi się drogą pokarmową i przez kontakty seksualne. Według epidemiologów przez lata utraciliśmy odporność zbiorową i teraz mamy wysyp nowych zachorowań. Mówi Renata Opiela z Sanepidu w Szczecinie.
3: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
0: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętokłowicach otwarto nową halę łukową.
4: Pod zadaszeniem znalazło się kilka boisk. Nauczycielka WF-u Ewa Ramska.
5: 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej.
4: Do tego jest jeszcze mobilna strzelnica laserowa. Nauczyciel Adam Pradela.
6: W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
4: Pierwsi uczniowie jeszcze w tym roku szkolnym zaczną z niej korzystać.
7: Myślę, że każdy jest ciekawy, jak to będzie wyglądać. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania celności.
4: Mówił uczeń Bartek Jerzewski. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Opady przenoszą się powoli na północ kraju. Ulewa obecnie głównie na Pomorzu, Mazurach i Kujawach. Zahacza też o Wielkopolskę. Z czasem popada i na zachodzie. Na termometrach w całym kraju raczej do 15 stopni w ciągu dnia. Jutro w granicach 20. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie. Mocniej pokropi na południu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: Bardzo dobrze, że wybraliście akurat tę stację i ten duet poranny, dlatego że teraz, proszę Państwa, będziemy podnosić poziom. Wzlatujemy wysoko, hej, ponad poziomy. Halo, jesteś? Puk, puk.
1: A, tak, jestem.
0: Co się stało?
1: Zniżasz loty. No bo to mi się wyłączyło i patrz.
0: Zniżasz loty, człowieku. No to może w takim razie, skoro o ptaku, to zacznijmy od tego. Nie gadaj, że nie idzie.
1: No patrz. To nie działa.
0: No dobra, to może informacja, z którą przychodzisz, szanowny Bartoszu.
1: Chciałem cię zapytać, jak szybki jest twój ptak? Mierzyłeś kiedyś?
0: Słuchaj, to zależy, wiesz co, no, teraz jestem przy kawce, ale tak na co dzień to orzeł, żeby nie powiedzieć jastrząb.
1: No to jeszcze nie tak dobrze, bo trafiłem na artykuł zaczynający się od słów: oto najszybsze ptaki świata. Po latach wracają do lubuskich lasów i to wcale nie są jastrzębie.
0: Witamy. No to jakie to ptaki?
1: Sokoły wędrowne. Podobno doszło do spektakularnego sukcesu przyrodniczego. Po dekadach bez zaobserwowanych lęgów tych ptaków one ponownie pojawiły się w województwie lubuskim. No i jak podaje portal National Geographic, sokół wędrowny to najszybszy ptak na świecie.
0: Ale Polak to? Czy jak bocian, czy przyjezdny?
1: Potrafi pikować z prędkością nawet 389 km na godzinę, czyli szybko opada.
0: Wbrew temu, co jakby tutaj za każdym razem lansujemy na naszej antenie, hej chłopaki, w górę ptaki, nie?
1: Ale wyobrażasz sobie, że sokół wędrowny przylatuje do województwa lubuskiego i nagle zaczyna gwałtownie opadać z prędkością 389 km na godzinę?
0: Nie narzekaj, bo jak to mówią, lepszy ptak w garści niż bobr na dachu.

0: Every you jest mistrzem świata, bo jesteśmy Polakami.
1: Mistrzostwo świata osiągamy przy każdej piosence, którą gramy, przy każdym temacie, który poruszamy. A dzisiaj właśnie mistrzów świata, czyli Polaków, proszę Państwa, śmieliśmy wziąć na tak zwany tapet. No bo jak to jest? Mundial bez Polaków? Co to ma być w ogóle? A przecież jesteśmy mistrzami.
0: No właśnie, pytamy Was, w czym jesteśmy mistrzami świata, jak nie w piłce nożnej?
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Polska jest mistrzem świata w przegrywaniu meczy, które mieliśmy wygrać, i w wygrywaniu tych, których nie mieliśmy prawa wygrać. Pozdrowienia dla tych, którzy machają szalikami na stadionach.
1: Powiem Ci tak, napisała Karolina. Dopóki nie weszłam do sklepu, zastanawiałam się, w czym możemy być mistrzami, a teraz wiem. Kolejki. Od rana ludzie opuszczają swoje groty, jakby mieli po 12 sklep wyburzyć, albo jakby starsi ludzie, tacy po 50, dziękuję, nie mieli co robić w domu, bo wstają koło 4. Jeszcze nie odblokowałam tego skilla, ale jeszcze 20 lat przede mną. Chciałem powiedzieć tak, zgadzam się z Panią zdecydowanie tak. Pani Karolino, jesteśmy mistrzami świata w kolejkach. Przed nami następna.
0: A propos kolejek, to mam coś bieżącego, o czym rozmawiają ostatnio wszyscy i niemal robią wszyscy.
3: Cześć, Andrzej z Małopolski. Chciałem powiedzieć, że Polacy stworzyli taki sobie nowy zawód jak zbierasz butelek i uwaga, dmuchasz butelek, ponieważ będąc w jednym z dyskontów widziałem, jak jedna z osób nadmuchiwała wszystkim butelki, biorąc przy tym jakieś tam drobne pieniążki jeszcze, ponieważ inni towarzysze w wyniku wypitego chyba alkoholu i wypalonych papierosów nie mieli na to siły, także...
0: No, także jesteśmy mistrzami świata w zbieraniu butelek i dmuchaniu.
1: Kocham słowo pieniążki, kocham. A propos kolejek, teraz ty, tylko bardzo cię proszę po pół, bo jest 9:20 dopiero.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama.
7: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Castorama.
11: Teoria.
10: I praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
15: Black Hole Sun, won't you come?
14: 3 Days Grace.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rusza proces w sprawie zabójstwa młodej kobiety w Toruniu. Weekendowe utrudnienia w centrum Warszawy. Dwa ważne ronda będą zamknięte. Zrobiło się spokojnie i są wyniki pilotażowej prohibicji w stolicy.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rusza proces w głośnej sprawie zabójstwa młodej kobiety w parku Glazia w Toruniu. Przed sądem stanie 20-letni Wenezuelczyk. Do zbrodni doszło rok temu. 24-latka zginęła od kilkudziesięciu ciosów nożem. Oskarżonemu grozi dożywocie. Jest poczytalny i czeka na rozprawę w areszcie.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na utrudnienia w centrum Warszawy. Rondo 40-latka i Dmowskiego zostaną zamknięte w weekend. To drugie będzie nieczynne aż do wtorkowego wieczora. To w związku z remontem tramwajowego torowiska w Alejach Jerozolimy. Dodatkowo też w weekend tramwaje nie pojadą ulicą Marszałkowską.
0: Prawda Antyradia.
1: Ministerstwo Edukacji, Sejm, Łazienki Królewskie i Ogród Botaniczny. 12 drużyn ze szkół podstawowych z całej Polski wzięło udział w 11. finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez WOŚP. To była gra miejska z pierwszą pomocą w roli głównej.
2: 3, 2, 1, go!
3: Jaka była najciekawsza konkurencja dzisiaj?
4: Ogród botaniczny. Było koło fortuny i trzeba było odpowiedzieć na pytania związane z pierwszą pomocą.
3: Była jakaś trudna konkurencja, czy wszystkie były łatwe?
4: No była taka, że trzeba było robić w innym rytmie uśnięcia.
5: Mam tutaj bohatera, czarka.
6: Uratowałem babcię, miała udar i trzeba było zadzwonić po 112.
7: Oj, dzieci zachwycone. Karolina Dolińska, Poznań. Im zostaje w pamięci te nawyki, te doświadczenia.
5: Kropka nad i. Widziały pawia, widziały polityków oraz na końcu dostały pizzę.
1: Podsumował dyrygent orkiestry Jurek Owsiak. Na miejscu była nasza reporterka Joanna Obuchowska.
0: Prawda Antyradia.
1: Mniej alkoholu równa się mniej interwencji policji i straży miejskiej. Takie są pierwsze efekty nocnej prohibicji w Warszawie. Spadła liczba interwencji w Śródmieściu i na Pradze Północ. Tam zaczął się pilotaż już w listopadzie. W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych prohibicją interwencji było o 12% więcej. Teraz nocny zakaz sprzedaży procentów jest już w całym mieście. 33 minuty po 9.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Opady przenoszą się powoli na północ kraju. Ulewa obecnie głównie na Pomorzu, Mazurach i Kujawach. Zahacza też o Wielkopolskę. Z czasem popada i na zachodzie. Na termometrach w całym kraju raczej do 15 stopni w ciągu dnia. Jutro do 20. Przelotne opady możliwe prawie wszędzie. Mocniej pokropi na południu.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Bartek Synowiec.

0: za 20:10 to pani Violet Grohl w Antenie Radio.
1: Dzisiaj bardzo patriotyczna audycja, proszę państwa, ponieważ no, na mundial nie pojechaliśmy, ale i tak jesteśmy wygranymi. Mistrzami świata Polacy zawsze będą. Słuchaj, mam mistrza wśród mistrzów. Naszego, rodaka, Polaka.
0: Nie mów o mnie już więcej.
1: Przykro mi, kochany, chyba że chcesz być konduktorem w Wielkiej Brytanii, który bardzo tęskni za domem. Co ty na to?
0: Okay, no,
1: rozumiem tę odpowiedź. No więc dobra, przenosimy się do Crow w Anglii, bo to nie Londyn. Ten bohater tejże informacji ma 39 lat. Słuchaj, mieszkał w Anglii od bardzo dawna. W posadzie konduktora sobie radził całkiem nieźle. Słuchaj, gdy pewnego dnia, dokładnie 31 maja, w wielkiej loterii wygrał samochód oraz dom. Loteria Elite Competition, ale to zupełnie nieistotne. Dom był o wartości 1,8 miliona funtów.
0: Nasz Polak rodak.
1: Czyli jakieś 8 milionów złotych. Do tego, słuchaj, Defender, bardzo ładny, mówię o samochodzie. Oczywiście, co zrobił Polak?
0: Sprzedał?
1: Wszystko.
0: Przerobił na gaz.
1: Spełnił. dokładnie tak. A potem sprzedał. Słuchaj, ale chłop spełnił swoje marzenie. Wyobraź sobie, że po wygranej tej pięknej, luksusowej willi oraz tego wspaniałego samochodu i sprzedaniu wszystkiego spełnił marzenie i wrócił do kraju.
0: No i to jest mistrz świata, mistrzów świata dzisiaj.
1: To jak w ten bocian, słuchaj, do gniazda z powrotem. Witamy pana najserdeczniej.
0: Piękna oczywiście ta nasza Polska cała.
1: Ciekawe jest to, że zupełnie nie podają personaliów tego człowieka, imienia i nazwiska. Tak na wszelki wypadek, gdy już wróci do Polski.
0: Ciekawe, kiedy kędzior wraca.
1: Myślisz, że coś wygrał? Obawiam się, że figę z makiem. Piotruś, czekamy tu na siebie. Jest 9:41, za chwilę rozwiążemy nasz konkurs. Czyli w czymże Polacy największymi mistrzami świata są?

Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Jak zawsze na koniec programu ceremonia wręczenia medali.
1: No oczywiście, że tak. Wszystkim mistrzom świata, którzy pisali do nas na desperanasmałpanteradio.pl i dzwonili do nas na 321-321-600. Pytanie brzmiało, no jakżeż przy mundialu naszych mistrzów nie było, bo przecież jesteśmy mistrzami we wszystkim, a konkretnie w czym?
0: No i podzieliliśmy się tutaj. Mieliśmy dwa podwójne zaproszenia na Tattoo Fest w Krakowie, więc ja wybrałem Natalię, a ty wybrałeś Michała?
1: Ja wybrałem kochany Pawełka. Chciałem ci powiedzieć, że jesteśmy tak, mistrzami w prowizorce. Jesteśmy mistrzami w kierowaniu samochodem. Każdy z nas jest. Tak samo jak jesteśmy mistrzami w grillu. No i tyle. No. Także gratulujemy wam bardzo serdecznie i zapraszamy wszystkich na Tattoo Fest do Krakowa.
0: Natalia fajnego maila napisała. My Polacy jesteśmy mistrzami świata w mówieniu jeszcze się przyda.
1: Tak jest.
0: I pisze też, a tym razem mi się przyda wejściówka na Tattoo Fest, ponieważ w innym razie nie będę mieć sensownej wymówki, żeby nie iść na rodzinne dni gminy, gdzie główną gwiazdą będzie Gosia Andrzejewicz.
1: No Paweł tak pięknie napisał, że leje i mokro, i za mokro, i że sypie śnieg, i że cały czas za gorąco, i cały czas za tanio, i cały czas dziadostwo, i cały czas sąsiad ma lepiej.
0: I cały czas za dużo gadasz.
1: No, wiesz co, to może już tyle. Mistrzuniu, ja podziękuję. Bartosz Synowiec, przepraszam. I tak, dobrze. Bartosz Synowiec i Michał Piłusz.
0: Ty nie masz za co przepraszać, ja naprawdę tak się nazywam.
1: Czwartek, czwarteczek, czwartunio. No to dzięki. I do jutra.
0: Dobrego dnia, trzymajcie się.
1: Nara.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Heyo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: To reklama.

0: Udane polowanie na bandziorów urządziły służby. Wpadło prawie 2000 osób. Płaca minimalna w górę, ale symbolicznie. Ponoć z troski o inflację. Łącznika czwórki za wschodnią obwodnicą Wrocławia coraz bliżej.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Około 2000 osób zostało zatrzymanych w ciągu 2 dni. Zmasowane polowanie na poszukiwanych listami gończymi i nakazami do prowadzenia urządziła policja i Straż Graniczna. Przy okazji wpadło 140 obcokrajowców przebywających nielegalnie w Polsce. W akcję było zaangażowanych około 25 tysięcy policjantów i 650 mundurowych ze Straży Granicznej. To już kolejna taka akcja w tym roku. Ostatnio liczby były podobne.
1: Prawda Antyradia.
0: Płaca minimalna w górę o niespełna 150 zł. Od nowego roku ma wynosić 4950 zł brutto, jak proponuje rząd. Teraz ma to być dyskutowane ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego, mówi premier Donald Tusk.
2: Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
0: Pensje w budżetówce miałyby wzrosnąć o 3%. Związek Nauczycieli Polskiego też zapowiada, że nie poprze takiej propozycji, bo to za mało.
1: Prawda Antyradia.
0: Łącznika czwórki i wschodniej obwodnicy Wrocławia za 4 lata. Dolnośląscy urzędnicy podpisali list intencyjny w tej sprawie z drogowcami. Prace pochłoną ponad 50 milionów złotych, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
3: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później całkowicie w nowym śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
0: Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września tego roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. GUS wyliczył szczegóły.
4: Bez czego Polacy nie wyobrażają sobie grilla.
5: Dobry grill, dobra kiełbasa.
6: Kiełbasy, napoje.
7: Potrawy zdrowiu i kiełbaski.
4: Kiełbasa króluje. Latem produkuje się jej 44 tysiące ton miesięcznie. I mimo, że dorzucamy na ruszt warzywa, mięso wygrywa od lat. Zmienia się to, czym je popijamy. GUS, Krzysztof Jedlak.
8: Spada produkcja napojów słodzonych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
4: Czymś to trzeba było zastąpić.
8: Rośnie produkcja wód mineralnych i rośnie produkcja bardzo dynamicznie i rośnie bardzo dynamicznie spożycie piwa bezalkoholowego.
4: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Pochmurno w całej Polsce, deszczowo od Słupska po Ełk i miejscami wzdłuż wschodniej granicy. Z czasem trzeba się spodziewać burz i deszczu także na zachodzie kraju. Jutro też pokropi, głównie na południu. W sobotę prawie wszędzie, w niedzielę raczej na północy i zachodzie.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, prawie 13 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Oczywiście w Antyradiu. Pani Karolina napisała, czy to ja zamawiałem pogodę na dzisiaj. No niestety nie. Ja bym takiej pogody nie zamawiał z pewnością. Jeżeli dodamy do tego takie cudeńka w niektórych miastach, to wyłączą światła, to na skrzyżowaniu czy na rondzie jest armagedon. Jechałem do pracy dzisiaj 50 minut, kiedy normalnie zajmuje mi to 25-30. Proszę Państwa, cóż mogę dodać? Właśnie, dzisiaj mamy Dzień Rysia. I nie misia Rysia, tylko Rysia. A do tego wszystkiego będę miał dla Państwa dwuosobowe zaproszenia na Summer Punch Festival 18-19 czerwca, letnia scena progresji w Warszawie. Mam nadzieję, że pogoda będzie już ładniejsza. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że będzie też motoślad za chwil kilka, no i będzie parę informacji z kraju, ze świata. Będzie też trochę o dymkach, ale to za momencik oczywiście. A my jedziemy dalej z Guano Apes w Antyradium.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam w najbliższym czasie w Motowizji? Otóż w najbliższą sobotę, 13 czerwca na stadionie we włoskim Longino poznamy żużlowców, którzy zapewnili sobie udział w tegorocznych Speedway Euro Championship. Zawody transmitować będzie Motowizja od godziny 19. W nadchodzący weekend odbędzie się druga runda cyklu Amic Energy Motocross. Zawody będą gościły w lipnie. Motowizja pokaże na żywo zmagania w sobotę 13 czerwca i w niedzielę 14 czerwca. Miejscem zmagań w ramach kolejnej rundy NASCAR będzie Pocono Raceway. Jedyny w swoim rodzaju trójkątny owal o długości okrążenia wynoszącej 2,5 mili. Będzie można te zmagania obejrzeć na żywo w Motowizji w najbliższą niedzielę 14 czerwca od 21. A dziś wieczorem o 21 premiera najnowszego Motośladu. W programie dalsza etapa ratowania skutera Benelli, który zatonął w powodzi. Z pomocą włączyła się firma G-Moto, która przekazała części. Testujemy też motocykl Kowe 800X Touring. Recenzja profesora Igora. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki pojawią się na Insta i TikToku Oczami Ostrego. W poniedziałek o 21 premiera autoportretu Ostrego, w którym to odcinku w firmie Start dorabiamy części do spinerów Hammera H2. Odwiedzamy też rozpoczęcie sezonu Mazowia Cabrio Style. Proszę Państwa, tak samo jak w przypadku Motośladu, film ostatni, który mogę Państwu przekazać, pojawi się też na kanale YouTube'owym Oczami Ostrego i na Facebooku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
10: Winiary Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardcore'u Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moszpitu. Koncert poleca Antyradio.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Oj, proszę państwa, oj faceci. Otóż, a w ogóle to słuchacie Antyradia. Zespół naukowców z brytyjskiego uniwersytetu skompilował wyniki badań 22 badaczy z 13 krajów, by dojść do jednoznacznego wniosku. Mężczyźni i ich styl życia przyczyniają się do wyraźnego przyspieszenia zmian klimatu. Mięcho do tego wszystkiego, podróże, to właśnie to. Tytuł artykułu: kultura macho napędza zmiany klimatu. Ja myślałem, że to krowy, samochody i cokolwiek innego, jak przynajmniej twierdzą po niektórzy naukowcy. A to my, faceci, jesteśmy tacy właśnie. Proszę państwa, czas się pokłonić na matce naturze i posłuchać jakiegoś dzieła, które będzie dość dynamiczne, tylko proponuję zbyt mocno się nie ruszać, bo jak wiadomo, spalamy energię, wydychamy dwutlenek węgla, no i tym samym też przyspieszamy zmiany klimatyczne. Tak z czuciem, bardzo proszę.

0: godzina, za chwileczkę parę słów o maczo będzie, bo państwo piszą. A za moment prawda antyradia.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka?
1: Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amteradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Amteradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Rajdowiec Rafał Sonik miał kandydować na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Litwa wysyła wojsko do cieśniny Ormus. Wakacyjne rozkłady jazdy i remonty to już będą utrudnienia we Wrocławiu.
1: Prawda Amteradia.
11: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Rafał Sonik miał się ścigać o fotel prezydenta Krakowa. Rajdowiec zrezygnował, bo ma dziecko w drodze. Mówi o tym rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, bo to z jej partii miała wyjść propozycja dla sportowca. Ostatecznie kandydatką została senatorka Monika Piątkowska, popierana też przez PSL. Liczymy, że walka będzie uczciwa, bez hajtu, mówi Dorota Łoboda.
12: Takie są uroki demokracji, ale nam również zależy na tym, żeby nasi koalicjanci budowali swoje poparcie. Nasza kandydatka też na pewno będzie krytykowała, czy ścierała się i spierała.
11: Terminowe wybory prezydenta Krakowa najpewniej będą w drugiej połowie września.
1: Prawda Amteradia.
11: Litwa wysyła wojsko do cieśniny Ormus, ale bez szaleństw. W sumie ma tam pojechać 40 osób, a w tej grupie są też cywile. Minister obrony Robert Kaunas uważa, że bezpieczeństwo żeglugi na Bliskim Wschodzie wpływa na sytuację gospodarczą kraju.
1: Prawda Amteradia.
11: Elektryki szykują się do wyjazdu. Jeszcze w te wakacje na ulicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się nowe autobusy.
13: Konkretnie 73 nowe autobusy, 39 12-metrowych i 34 przegubowe. Elektryki trafią do przewoźników w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu. Równolegle w zajezdniach trwa montaż w sumie 45 ładowarek. Jak informuje GZM, to jedna z największych wymian taboru w regionie. Wartość projektu to ponad 300 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Amteradio.
14: Prawda Antyradia.
11: Okolice dworca Wrocław Główny, Trzebnicka, skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego czy ulica Chrzanowskiego. Do remontu. W sumie 30 remontów mają w planie na wakacje drogowcy z Wrocławia, mówi Bartosz Barabasz z Urzędu Miejskiego.
15: Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, 1 linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych.
11: W tę sobotę wrocławskie tramwaje przestawią się już na wakacyjne rozkłady jazdy, co oznacza, że w dni robocze będą kursować średnio co 15 minut. Prawie 2,5 minuty po 11. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura, po niej prognoza pogody. Pełna kultura, zapraszam. Koniec przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Netflix potwierdził doniesienia, że trzeci sezon będzie ostatnim. Do finału jednak jeszcze daleko, bo dopiero zadebiutowała druga odsłona. Powodem zakończenia projektu jest najpewniej wyczerpanie materiału źródłowego, bo produkcja powstała w oparciu o serię książek Holly Jackson o takim samym tytule. Fabuła rozgrywa się wokół grupy nastolatków, która próbuje rozwikłać zagadkę śmierci dziewczyny z okolicy. Emma Stone może wystąpić w nowym filmie twórców Oscarowego Wszystko Wszędzie Naraz. Ponoć negocjacje z aktorką trwają. Drugą gwiazdą ma być Matt Damon. Fabuła ma łączyć motywy superbohaterskie, podróży w czasie i globalnego ocieplenia. Przy czym to ostatnie ma wystąpić w roli czarnego charakteru. Akcja ma być osadzona w latach 80. i współcześnie. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Pochmurno w całej Polsce, deszczowo od Słupska po Ełk, miejscami wzdłuż wschodniej granicy. Z czasem trzeba się spodziewać burz i deszczu też na zachodzie kraju. Na razie pada w Lubuskiem. Jutro też pokropi, głównie na południu. W sobotę prawie wszędzie, a w niedzielę raczej na północy i zachodzie.
16: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Jest 13 minut po 11. A propos tego, że ten styl macho przyspiesza zmiany klimatu, tak twierdzą przynajmniej brytyjscy naukowcy. Pan Krzysztof napisał: ależ to właśnie o to chodzi. Kultura macho prowadzi do kupowania samochodów. Im lepszy, tym lepiej. Jedzenia wołowiny, dużo białka, kreatyny po treningu siłowym i jeżdżenia po świecie, żeby zaimponować kandydatce na tę jedyną, a albo utrzymać potem przy sobie tę jedyną. Chudy, pryszczaty, zakompleksiony facet zajmuje się innymi tematami. A pan Chris dorzucił: znów ci naukowcy mieszają mi głow w głowie. Czyli macho produkuje więcej CO2 i metanu niż zniewieściały metroseksualny fircyk. Ciekawe, wstydź się, Johnny Rambo. Panie Chris, ależ pan naobrażał. Proszę Państwa, a my mkniemy w miarę spokojnie z Linkin Park. Przypominam, że dzisiaj będzie rozdawnictwo na fajną imprezę. Ta impreza nazywa się Summer Punch Festival, 18-19 czerwca, letnia scena progresji w Warszawie. Zajmę się tym w stosownym momencie.

0: proszę Państwa, 24 minuty po 11. Ktoś się ocknął i stwierdził: taksówki nie dla skazanych. Kierowcy spoza Unii Europejskiej chcący wykonywać przewóz osób będą musieli dostarczyć zaświadczenie o niekaralności nie tylko z polskiego rejestru karnego, ale również z kraju swojego pochodzenia. No właśnie, ale przecież w niektórych krajach pochodzenia można nabyć wszelkie dokumenty bez specjalnego problemu i to, myślę, niczym nie będzie świadczyło. No ale dobrze, ruch jest. Taksówki nie dla skazanych. Może będzie bezpieczniej.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: W świecie ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski. Figurski and Kędzierski. W Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
7: Piotrusz, powiedz I love you.
8: I love you.
7: I know.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Reklama.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
20: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
20: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
20: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
20: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
20: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
20: Harmonizer.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
25: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
26: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Proszę Państwa, pan Krzysztof jeszcze napisał: bardzo przepraszam, ja globalne ocieplenie czuję na widok nadobnej niewiasty, a nie maczo, ale szanuję inne spojrzenie i nie dyskutuję o gustach. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie, ale coś tak jakoś osłabli wyznawcy globalnego ocieplenia, bo mamy czerwiec, a tutaj ciepełka to tak zdecydowanie mniej jakby, ale jak tylko się zrobi gorąco, to natychmiast podniosą się głosy, że my tu i tak dalej, a maczo i tak mają przerąbane. Proszę Państwa, 21 z haczyczkiem do godziny 12. Trzymajcie się, Antyradia.

0: Tak, proszę Państwa, już za chwilę, za momencik, po prawdzie antyradia, prognozie pogody, rozdawnictwo na Summer Punch Festival. Przypominam, że to letnia scena progresji Warszawa.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
0: masz. Po reklamie.
2: Jest wyrok dla kierowców, którzy spowodowali śmiertelny wypadek. Pierwsza pomoc jak gra miejska. Na jeden dzień pożegnają parking, zamiast niego sąsiedzka integracja.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 12, Joanna Obuchowska. Rok w zawieszeniu na 2 lata i 3 lata. Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim skazał 2 kierowców za śmiertelny wypadek, w którym zginęły 3 kobiety. Do tragedii doszło w Chodlu na Lubelszczyźnie w sierpniu 2023 roku. Aktorki Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeb bliskiej osoby. Zginęły na miejscu. Rodziny zmarłych zapowiadają apelacje. Ich zdaniem wyroki są za niskie.
0: Prawda Antyradia.
2: 12 drużyn przemierzało Warszawę i grało w pierwszą pomoc. To był już 11 finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez WOŚP. Start i meta były w Ministerstwie Edukacji. Jurek Owsiak.
4: Były w parlamencie, były w łazienkach, były w takich miejscach nieoczywistych, w których miały wykonać różne zadania. Pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
2: W sumie do zaliczenia było 12 zadań. Na pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Chodzieży.
0: Prawda Antyradia.
2: Chodź na plac. Pod takim hasłem 28 czerwca odbędzie się sąsiedzka integracja na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, który na co dzień jest dużym parkingiem.
5: Zamiast samochodów leżaki, stoiska i parkiet gotowy na imprezę. Tak na jeden dzień zmieni się plac Sejmu Śląskiego. Katowice, miasto ogrodów, Kasia Nowakowska.
6: Chcemy, żeby ten plac, który jest w sumie częścią trochę naszej instytucji, stał się miejscem, gdzie sąsiedzi mogą się spotkać, wspólnie spędzić czas, odpoczywać, zobaczyć, jak ten plac mógłby wyglądać troszkę inaczej i zależy na tym, żeby go zanimować właśnie przez jeden dzień.
5: W programie między innymi warsztaty zrobienia kombuczy, tworzenia breloków czy jazdy na deskorolce. Będzie też botaniczny spacer po śródmieściu, mikrogaleria, studio tatuażu, sąsiedzka wymianka ubrań czy turniej ping-pongowy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Gdańskie lotnisko chce w tym roku pobić rekord pasażerów. Planuje obsłużyć 8 milionów osób. Pomoc w tym mają nowe skanery, które przyspieszą kontrolę bezpieczeństwa. W całym zeszłym roku port obsłużył prawie 7 milionów 400 tysięcy pasażerów. 12:02. To była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Chłodno, pochmurno i deszczowo. Pogoda dzisiaj zdecydowanie nie zachwyca. Na termometrach od 10 stopni w Olsztynie, przez 11 w Łodzi, 13 w Warszawie, do 14 w Krakowie. Na południu jest trochę szansy na to, że pokaże się słońce.
7: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: dyżur w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który przegląda dla Państwa publikatory. No i znajduje tytuły. Zaraz będzie rozdawnictwo. Artykuł pod tytułem "Przybywa fanów nielegalnego dymka". Podwyżki akcyzy napędzają szarą strefę. Służby likwidują kolejne nielegalne fabryki papierosów. W tym roku przejęły już ich w Polsce więcej niż przez cały 2025 rok. Jak mówiłem, tego typu sfery nie lubią próżni. Proszę Państwa, dwa dwuosobowe zaproszenia na Summer Punch Festival. 18-19 czerwca, letnia scena progresji, Warszawa. Takie dwa zaproszenia mam. Osoby zainteresowane przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu wystarczy imię i nazwisko i numer telefonu. Czasami mówię więcej, ale tym razem tyle wystarczy. Będziemy się bawili ponownie w wykańczalnię. Państwa zadaniem jest dokończenie dykteryjki, którą zainicjuję właśnie w tej chwili. Zakończenie proszę wpisać w temacie maila, nie wpisując całego intro. Samo zakończenie. Jako że jesteśmy przy lecie, to niech będzie taki letni klimat. Pan opala się na leżaku w skarpetkach, w kratę, takich od sandałów, które niektórzy

0: najpiękniej i kolorowo. Proszę Państwa, 23 minuty z Haczyczkiem po godzinie 12. Nadal walczymy o dwuosobowe zaproszenia na Summer Punch Festival 18-19 czerwca. Letnia scena progresji Warszawa. Dowcip zaintonowałem taki, ale zanim to też to przypomnę może mail ostrymałpaantyradio.pl. W mailu imię i nazwisko i numer telefonu, to wystarczy. A dowcip zaczyna się tak. Pan opala się na leżaku w skarpetkach w kratkę, takich od sandałów. Pani przechodzi, spogląda i pyta, po co panu te skarpetki? Pan odpowiada. No właśnie, cóż takiego pan powiedział?
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro. Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
22: Skoda.
21: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow, jeden z największych zespołów współczesnego rocka, zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
24: 3, 17, 41...
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11...
27: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
29: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
30: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
31: Po reklamie.
32: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

polskie rozdawnictwo dwuosobowych karnetów na Summer Punch Festival 18-19 czerwca, letnia scena progresji Warszawa. Zaintonowałem taki dowcipas. Pan opala się na leżaku w skarpetkach w kratkę, takich od sandałów. Pani przechodzi, spogląda i pyta, po co panu te skarpetki? Pan odpowiada: to jest polski Bałtyk, dopiero co zdjąłem kalesony, napisał pan Przemek. To jest jedna z opcji, którą wybrałem. I druga, od pana Pawła: jak to w lato, pogoda w kratkę, to akurat skarpetki pasują, trzeba wiedzieć, jak się ubrać. To opcja pana Pawła i te dwa zakończenia dzisiaj są numero uno, zatem pozwolę sobie wysłać do panów maile potwierdzające panów wygrane. Zapraszam na festiwal. Summer Punch Festival. Letnia scena progresji 18-19 czerwca.

0: Już za momencik Tomek Kasprzyk rozpali kocioł w swojej lokomotywie. Będzie się działo, z pewnością będzie miał dla Państwa jakieś prezenty. A Aleksander Ostrowski mówi Państwu do usłyszenia. Rodaczki i rodacy.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Castorama.
4: Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Zarzuty za złe policzenie głosów w wyborach prezydenckich. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo. Nowe elektryki wyjadą na śląskie ulice.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 13. Joanna Obuchowska. Są zarzuty za nierzetelne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich w zeszłym roku. Usłyszały je 24 osoby, które zasiadały w komisjach wyborczych w Siedlcach. Śledczy zarzucają im, że przez złe policzenie głosów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów. 12 podejrzanych przyznało się do winy.
0: Prawda Antyradia.
6: Wenezuelczyk, który rok temu brutalnie zabił w Toruniu młodą kobietę, stanął dziś przed sądem. Ofiara to 24-letnia Klaudia, doktorantka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która wracała w nocy z pracy, gdy została napadnięta. Ruszający proces został utajniony z uwagi na możliwe zakłócenie porządku. Napastnikowi za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi dożywocie.
0: Prawda Antyradia.
6: Okolice dworca Wrocław Główny, Trzebnicka, skrzyżowanie Traugutta i Krasińskiego czy ulica Chrzanowskiego do remontu. W sumie 30 remontów mają w planie na wakacje drogowcy z Wrocławia, mówi Dawid Barabasz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Zmiany w komunikacji miejskiej obejmują aż 13 linii tramwajowych, 8 linii autobusowych miejskich, jedną linię aglomeracyjną oraz 16 linii autobusowych nocnych.
6: W tę sobotę wrocławskie tramwaje przestawią się na wakacyjne rozkłady jazdy, co oznacza, że w dni robocze będą kursować co 15 minut.
0: Prawda Antyradia.
6: Elektryki szykują się do wyjazdu. Jeszcze w te wakacje na ulicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawią się nowe autobusy.
8: Konkretnie 73 nowe autobusy, 39 12-metrowych i 34 przegubowe. Elektryki trafią do przewoźników w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu. Równolegle w zajezdniach trwa montaż w sumie 45 ładowarek. Jak informuje GZM, to jedna z największych wymian taboru w regionie. Wartość projektu to ponad 300 milionów złotych. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
6: Trudniej o azyl w Norwegii. Od jutra ten kraj zaostrza przepisy. Osoby ubiegające się o azyl przejdą dodatkową identyfikację, pobieranie danych biometrycznych i ocenę pod względem bezpieczeństwa. To wszystko będzie się działo w centrum dla azylantów na południu kraju, gdzie trafiać będą wszystkie osoby ubiegające się o ochronę w Norwegii. 13:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Padało, pada albo będzie padać. Do tego dużo chmur, mało słońca i chłodno. Na termometrach teraz od 10 do 15 stopni. U naszych południowych sąsiadów podobnie, więc ci, którzy wybierają się na festiwal Rock for People, powinni wziąć coś na deszcz.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Byli, widzieli, słyszeli.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Ależ to był koncert. Ależ to był potężny, nostalgiczny, ale i też nowoczesny powrót grupy Maynarda do Warszawy. Kolejny dowód na to, że Perfect Circle to na żywo absolutna petarda. Ekstra klasa wykonawcza. Byliście na płycie czy na trybunach? Jak wasze wrażenia? Dajcie znać. kasprol@antyradio.pl. Czekam.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: 13 po 13. Przepiękna godzina. Tomasz Kasprzyk, witam w czwartek 11 czerwca. No i zapraszam oczywiście na Lokomotywę, która tradycyjnie potrwa do godziny 16. A dziś w programie słówko o Green Dayu, bo panowie doczekali się własnej

blisko antyradia, jest szansa, że ktoś z was wybierze się na koncert grupy Foo Fighters. Albowiem kilka podwójnych wyjściówek na PGE Narodowym właśnie leży przede mną.

0: Dawno ich nie było w Rokonym i w Antyradio, prawda? Friends at Fall i Riverside. Państwo też piszą na kasper@antyradio.pl. Ale miło, panie Tomaszu, zrobiłam Antyradio głośno. Ty też? Ja też. Fajnie, powrócili Riverside. Nie odstawiamy ich na długo, pewnie będą jeszcze powracać muzycznie. Mam nadzieję, że nie tylko muzycznie, ale nie chcę nic zapeszać. 23 minuty po 13. Tu Antyradio.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 49,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Doctor, Doctor, UFO w Rokomotywie, w Antyradio za nami. Teraz hyc, wskakujemy na muzycznej karty kalendarza, bo ciekawe rzeczy wydarzyły się 11 czerwca. Na przykład tego dnia w 49 roku urodził się pewien Frank, który zanim związał się z grupą ZZ Top, grał w zespołach The Cellar Dwellers, grał z zespołem The Hustlers oraz The Warlocks. Jako jedyny członek zespołu nie nosił brody, ale nadrabiał to oczywiście nazwiskiem, bo nazywa się Frank Lee Bird, a Bird po angielsku znaczy broda oczywiście. Urodzony 11 czerwca 1949 roku, więc dziś pan Frank kończy 77 lat.

0: Ależ to pięknie się bujało przed laty. Zresztą buja się także do dzisiaj. Parę lat minęło już w prezentacji od premiery tego nagrania, ale utwór wciąż świeżo brzmi. Mamita Eli Brickell, New Bohemians, What I Am. Na zakończenie pierwszej części dzisiejszej Rokomotywy w Antyradiu. Za chwilę prawda Antyradia, w niej słówko o tym, że Krajowa Rada Sądownicza podobno wybrała przewodniczącego. Po 14 natomiast będę miał dla was podwójnej wejściówki na Foo Fighters, więc jeżeli jesteście zainteresowani, prośba, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Dla państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Stary, dawaj do lasu.
2: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
1: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
2: Nie zdążymy kupić.
1: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
2: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Krajowa Rada Sądownictwa wybrała przewodniczącego. Coraz więcej zachorowań na żółtaczkę typu A. Meksyk kontra RPA. Ten mecz rozpocznie tegoroczny mundial już dziś wieczorem.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 14. Joanna Obuchowska. Sędzia Dariusz Zawistowski nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Za było 18 osób, przeciw 3, wstrzymały się 2. Głosowanie odbyło się na pierwszym posiedzeniu KRS w jej nowym, wybranym 15 maja składzie sędziowskim.
0: Prawda Antyradia.
11: Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Śmierć w nim ponieśli 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Tragedię miał zarejestrować lokalny monitoring. Prowadzona z dużą prędkością przez 52-letniego kierowcę Toyota staranowała słupki stojące przy chodniku i wjechała prosto w 9-letniego chłopca i jego ojca. Pojazd przygniótł pieszych do muru. Mimo szybkiej pomocy nie udało się ich uratować.
0: Prawda Antyradia.
11: Epidemia żółtaczki typu A niewykluczona. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku. Wirus głównie przenosi się drogą pokarmową i przez kontakty seksualne, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
12: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
11: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk i w razie wątpliwości kontakt z sanepidem.
0: Prawda Antyradia.
11: Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 5 zł 98 groszy. Za 98 6,55, a olej napędowy 6,37.
0: Prawda Antyradia.
11: Zaczęło się odliczanie. Zostały godziny do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. O 21.00 mecz Meksyku z RPA otworzy 23. Mundial. Nasza reprezentacja zobaczy go niestety tylko przed telewizorem. Będę kibicował kolegom, z którymi gram lub grałem, mówi reprezentant Polski Piotr Zieliński.
10: Jednej drużyny nie mam, no jest dużo bardzo dobrych reprezentacji. Myślę, że Turcja może być takim czarnym koniem, fajny turniej rozegrać. Francuzi, Hiszpanie, Portugalczycy, Holendrzy. Na pewno będzie fajny mundial i zacznę go sobie oglądać może od tej fazy pucharowej.
11: Polacy nie awansowali na Mistrzostwa Świata. 14:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Pochmurno i deszczowo. Taka jest pogoda praktycznie w całym kraju. Na południu możliwe rozpogodzenia. Jest chłodno. Na termometrach od 13 stopni na północy do 17 w Krakowie. I lepiej już raczej dzisiaj nie będzie. Za to jutro trochę więcej słońca.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: One on One, Nowy Euro.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Podejrzewam, że to będzie koncertowa rockowa petarda. Jesienią Euro w Polsce, w Warszawie na Torwarze. Bilety oczywiście będą u nas w swoim czasie. 11 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam. Czwartek, 11 czerwca, w drugiej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu, a w niej będę miał dla was podwójne wyjściówki na koncert Foo Fighters.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nim do konkursu dojdę, to jeszcze chwilkę chciałem poświęcić na Green Day'a, bo jak mówiłem na początku, doczekali się własnej filmowej komedii. Do sieci trafił właśnie zwiastun filmu inspirowanego początkami kariery tej punk-rockowej grupy. Film miał swoją podobno premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto rok temu. No i wtedy produkcja nosiła jeszcze tytuł New Year's Reef. No ale teraz ma nosić tytuł Nine Roads. A do szerszej publiczności podobno trafi lada moment, bo 14 sierpnia Green Day w filmie, w komedii. To chyba może robić wrażenie. Poczekamy.

0: Johnny i Heartbreaker przed chwilą jeszcze w tle w Rokomotywie w Antyradiu. Utworów łamiących serce podejrzewam, że nie będzie podczas koncertu Foo Fighters. Będą utwory rockowe i takie, które tchną w nas jeszcze więcej nadziei. Natomiast ciekaw jestem, na co wy czekacie. Jaki utwór waszym zdaniem spełniłby oczekiwania koncertowe? Co dla was? Jaki utwór jest dla was najważniejszy? Czego oczekujecie podczas tego koncertu? I dlaczego akurat czekacie na ten utwór? Dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. Jaki utwór Foo Fighters chcielibyście usłyszeć podczas koncertu i dlaczego ten? Uzasadnijcie. Kasprol@antyradio.pl. Podwdzięczę się.
1: I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: and Living.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
1: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Alive P.O.D. Tymczasem Bartek pisze do mnie na kaspronopancyradio.pl w sprawie ważnego ogłoszenia. Bardzo dziękuję. To też ogłoszenie pojawiło się 11 czerwca podobno w 67 roku w gazecie Melody Maker. Ogłoszenie jakiego Marka Bolana, który poszukiwał muzyków do swojego nowego zespołu. Zespół przyjął później nazwę Tyrannosaurus Rex, wydał 4 albumy z undergroundową muzyką i zapisał się oczywiście w historii muzyki popularnej. T-Rex. Potem przekształcił się Tyrannosaurus Rex w T-Rex.

0: Klasyka. Pure Some Sugar on Me, Def Leppard. Podobno szykuje się nowa płyta. No i być może panowie jeszcze przyjadą do Polski. Kolorowo było na Torwarze podczas ostatniego koncertu. Kto był, ten wie. A jak będzie podczas koncertu Foo Fighters? Niektórzy z was się o tym przekonają. Napiszcie, czekam na wasze maile. Na jaki utwór czekacie i dlaczego? Kasprol@antyradio.pl. Po 15 będę nagradzał, a do 15 pozostało 7 minut. Za chwilę prawda Antyradia.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Uchwała o zakazie patostreamingu przeszła przez Sejm. Członkowie Komisji Wyborczej z Gdańska usłyszeli zarzuty. Autostrada A4 połączy się z obwodnicą Wrocławia za jakieś 4 lata.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 15. Joanna Obuchowska. Patostreaming to nie w Polsce. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Za rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających popełnianie czynu zabronionego albo pozorowanie popełniania takiego czynu będzie groziła kara. Od 3 miesięcy do 5 lat za kratkami. Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.
7: Prawda Antyradia.
8: Po Siedlcach Czas na Gdańsk 9 członków Komisji Wyborczej usłyszało zarzuty za błędne policzenie głosów w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Takie zarzuty również dziś usłyszało 24 członków Komisji z Siedlec. Połowa z nich przyznała się do winy. Podejrzanym grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
7: Prawda Antyradia.
8: Nowe miejsce do uprawiania sportu. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Świętochłowicach otwarto nową halę łukową.
9: Pod zadaszeniem znalazło się kilka boisk. Nauczycielka WF-u Ewa Ramska.
10: 3 boiska pełnowymiarowe do piłki siatkowej. Jest to pełnowymiarowe boisko do piłki koszykowej oraz do piłki ręcznej.
9: Do tego jest jeszcze mobilna strzelnica laserowa. Nauczyciel Adam Pradela.
11: W skład tego zestawu wchodzą 2 pistolety, karabiny i odpowiednie tarcze, które służą poprawie celności strzału.
9: Pierwsi uczniowie jeszcze w tym roku szkolnym zaczną z niej korzystać.
12: Myślę, że każdy jest ciekawy, jak to będzie wyglądać. Jest to świetna okazja do poćwiczenia na przykład strzelania celności.
9: Mówił uczeń Bartek Jerzewski. Paulina Kozioł, Antyradio.
7: Prawda Antyradia.
8: Łącznika 4 i wschodniej obwodnicy Wrocławia za 4 lata. Dolnośląscy urzędnicy podpisali list intencyjny w tej sprawie z drogowcami. Prace pochłoną ponad 50 milionów złotych, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
13: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa Powiatowa pod autostradą A4 i później w całkowicie w nowym śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
8: Umowa ma być podpisana na przełomie sierpnia i września.
14: Mieszko Drescher, zapraszam. Nie kończą się kłopoty doktora Who. Po tym, jak serial nie wzbudził zainteresowania, ze współpracy z BBC wymiksował się Disney i odszedł od twórca tytułowej roli. Teraz zrezygnował główny producent. Na dokładkę okazuje się, że nie będzie świątecznego odcinka, choć to wydaje się oczywiste, bo któż miałby to zorganizować i któż miałby tam wystąpić? Tymczasem na naszym podwórku powrót serialu Rancho. Ostatnie odcinki ukazały się około dekady temu. Teraz produkcja ma wrócić z pod tytułem Zemsta Wiedźm. W planach jest 6 odcinków. Przed kamerę wrócili Ilona Ostrowska, Cezary Żak czy Artur Barciś. Zdjęcia już się rozpoczęły. Film o mafii na Hawajach szykuje Martin Scorsese. Scenariusz ponoć jest już prawie gotowy. Akcja będzie osadzona w latach 60. W rolach głównych mają wystąpić Leonardo DiCaprio czy Emily Blunt. Daty premiery na razie nie ma.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Termometry pokazują od 10 stopni w Zakopanem do 18 w Słubicach, czyli jak na czerwiec to niezbyt ciepło. Dzień jest pochmurny, na północy i na zachodzie deszczowy, w pozostałej części kraju teraz nie pada.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: Window, Foo Fighters z nowej płyty. Zagrają czy nie? Przekonamy się w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A co mogliby zagrać? Kasia pisze. Utwór My Hero to dla mnie hymn o sile zwykłych ludzi. Za każdym razem, gdy go słyszę, mam ciarki. Chciałbym przeżyć ten utwór na żywo i zaśpiewać refren razem z całym tłumem fanów Foo Fighters w Polsce. To byłoby spełnieniem mojego koncertowego marzenia. Przy okazji zabrałabym ze sobą swojego męża, dzięki któremu poznałam twórczość tego zespołu. No to okej, czujcie się zaproszeni. A jeszcze jedna dziewczyna, proszę bardzo, Agnieszka. Big Me to utwór, który chciałabym usłyszeć, bo ma w sobie luz, humor i wyjątkową szaloną energię z samego początku zespołu. To jest, to w zasadzie byłby świetny moment, żeby na koncercie się uśmiechnąć i przypomnieć sobie, że rock to nie tylko mocne riffy, ale też może przede wszystkim dobra zabawa. Poza tym fajnie byłoby wrócić do tradycji rzucania zespół cukierkami. To prawda. Choć może tym razem czymś bardziej miękkim niż te twarde mentosy. Beat Me idealnie pasuje do lekkiego, zabawnego momentu na rozluźnienie. No to miej taki zabawny moment. Weź osobę sercu bliską albo dalszą, no i tam róbcie co chcecie. Agnieszka i Kasia, podglądajcie maile, bo niebawem bilety dostaniecie w skrzynkach mailowych. Gratuluję!
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A kolejne bilety na Foo Fighters już niebawem. Zresztą nie tylko na Foo Fighters. Bądźcie blisko Antyradia. Polecam.

0: Strasznie to fajny numer. Teenage Dirtbag with us. 25 minut po godzinie 15. Kamila jeszcze napisała o jednej ważnej dacie. Szczegóły za moment.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Duff McKagan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD.
1: Jak okazje?
0: To w euro!
1: Emocje rosną!
0: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból szyi po pracy?
6: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
5: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
10: Joanna Obuchowska, zapraszam. Rock for People gra w najlepsze. Dziś kolejny dzień festiwalu w czeskim Hradec Králové. Dzisiaj zagrają tam m.in. Baby Metal, Papa Roach i Limp Bizkit. Festiwal potrwa do niedzieli i wtedy zagra Iron Maiden. Wiemy, kto wystąpi jako support na krakowskim koncercie Airborne. To polski zespół Six Saints, a sam koncert w krakowskim klubie Studio 26 sierpnia. Festiwal Carborock odwołany. Miał się odbyć 4 lipca w Jastrzębiu-Zdroju. Do sieci trafiło oświadczenie organizatora, że organizacja imprezy w tym terminie okazała się niemożliwa. Wszyscy, którzy kupili bilety, otrzymają zwrot kosztów. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Warning w lokomotywie w Andy Radio. Jeszcze powracając do info od Kamili. 16 lat temu, dokładnie 11 czerwca, gitarzysta Led Zeppelin Jimmy Page został odznaczony orderem brytyjskiego Imperium. Podczas tej samej uroczystości, przypomnę, odznaczenie otrzymał również gitarzysta grupy Queen, Brian May. No ale skoro mowa była o panem Jimmy, no to teraz Led Zeppelin. Ze wskazaniem oczywiście na wyżej wspomnianego Jimmy'ego. Ramble on. Myślę, że będzie okej.

0: czekać do tego momentu, kiedy Sting tam wchodzi gdzieś tam z tyłu. Przyglądam się tobie, czy trochę oderwana jesteś od ziemi? Czy
1: bardzo delikatnie czuję.
0: Lewitujesz?
1: Ja państwu wytłumaczę. Owszem, jestem w pracy w szlafroku, ponieważ wylały mi się śledzie na ubranie.
0: Wiesz, w ogóle nie o tym mówię.
1: A nie o tym?
0: Nie. Myślałem o twojej ostatniej rozmowie. Czy trochę zaczynasz lewitować, czy jeszcze twardo chodzisz po ziemi?
1: Trochę tak. Miałam ogromną przyjemność rozmawiać z jedną z największych gwiazd rocka na świecie, żeby nie powiedzieć najważniejszą. A z kim? No to się musicie domyśleć, a usłyszycie tę rozmowę w lipcu na antenie Antyradia.
0: No dobra, i nie tylko. Czyli już najważniejsze masz za sobą i teraz co? Ręce w kieszeni, czekać?
1: Ale ładny ten szlafrok może być?
0: Na ładnym to wszystko ładnie wygląda, wiesz?
1: Kochany. No. Dyplomata.
0: A kolega co, zatrzasnął się?
1: W tak zwanym kiblu.
0: Przyj, Tomek, przyj. Czekamy. Ja znikam. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Do jutra. Trzymajcie się. Bye, bye.

0: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Ma być łatwiej udowodnić mobbing. Wszystkie paczki z Chin z obowiązkowym cłem w całej Unii. Zieleń wyrośnie na wrocławskim moście między torami tramwajowymi.
0: Prawda Antyradia.
14: Minęła 16. Joanna Obuchowska. W Sejmie po drugim czytaniu projektu ustawy antymobbingowej, która ma uprościć udowodnienie psychicznego dręczenia. Według nowych przepisów wystarczy udowodnić uporczywe nękanie bez konieczności wskazywania, że trwało miesiącami. Dotychczasowe prawo było bardzo skomplikowane, a pracownicy rzadko wygrywali w sądach. Nowe prawo może zacząć obowiązywać jeszcze przed końcem wakacji.
0: Prawda antyradia.
14: Jakość raczej się nie poprawi, za to będzie drożej. Unia zamierza obłożyć cłami produkty z chińskich platform zakupowych już od lipca. Do tej pory zwolnione z cła były wszystkie paczki do wartości 150 euro. Teraz koniec z tym, a każdy rodzaj produktu w paczce będzie obciążony dodatkową zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro. Wiceminister finansów Marcin Łoboda.
8: Tylko i wyłącznie operatorzy, my szacujemy, że jest to około 8 operatorów, którzy będą pobierać tę opłatę ryczałtową i będą wprowadzać.
14: To odpowiedź Unii na zalew chińszczyzny, która jest dużą konkurencją dla rodzimych producentów. Rocznie do państw Unii trafia nawet kilka miliardów paczek z chińskimi produktami. Zmiany wprowadzane od lipca mają obowiązywać tymczasem do momentu reformy unijnego systemu celnego.
0: Prawda antyradia.
14: Ponad połowa osób z pokolenia Z nadal mieszka z rodzicami i niekoniecznie im to przeszkadza. Z badania ING Insights wynika, że Zetki dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, takie jak możliwość porozmawiania. Milenialsi raczej opuścili gniazdo. Z rodzicami mieszka 23%.
0: Prawda antyradia.
14: Torowisko na Moście Pokoju we Wrocławiu będzie nie tylko nowe, będzie też zielone. Prezes wrocławskiego MPK Witold Woźny.
15: Chcieliśmy tego dokonać, żeby po pierwsze wpłynąć na odgłos poruszanych się tramwajów, czyli niwelować hałas. Dwa, no ten walor nie tylko estetyczny, ale zielony jest kluczowy.
14: Remont torowiska na Moście Pokoju jest właśnie projektowany. Został też już zatwierdzony przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Prace mają rozpocząć się na przełomie tego i przyszłego roku.
0: Prawda antyradia.
14: Zagraniczni youtuberzy czy tiktokerzy zarabiający na treściach z mundialu mogą być deportowani z USA. Amerykańskie prawo traktuje ich działalność jako nielegalną pracę na wizie turystycznej. Influencerzy mogą skończyć na lotnisku z biletem w jedną stronę. 16:02. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Jak na czerwiec jest chłodno. Termometry pokazują kilkanaście stopni. Jest pochmurnie i deszczowo. Jutro pogoda ma się trochę poprawić. Będzie więcej słońca i trochę cieplej. Jutro termometry mają pokazać maksymalnie od 17 do 20 stopni. Ale mimo tego, że bez słońca będzie więcej, będzie też padać.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Kiedy takie numery zabieracie ze sobą w podróż, droga robi się szeroka i pusta jak amerykańska preria. Social Distortion, The Way Things Were. Piękny numer i nim oficjalnie witamy się w parze z głośników. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Dzień dobry, Tomasz Ambroży-Obertyn.
1: Kłaniamy się nisko. Dzisiaj będzie m.in. news z cyklu Jak internetowe portale objaśniały mi świat.
2: Będziemy też mieli wejściówki na Lost Generation Festival. My was kochamy wysyłać na festiwale. Część z was pojechała właśnie na festiwal do Czech, na który rozdawaliśmy bilety, a tym razem mamy bilety na imprezę, na której zagrają The Offspring, Papa Roach, The Rasmus. Musicie słuchać parę z głośników i dowiedzieć się, jak zgarnąć te wejściówki.
1: No i będzie też o tym, co nawywijało się w Świebodzinie. To wszystko i o wiele więcej w parze z głośników dzisiaj do godziny 20, a no i będzie Sandro Coelho, czyli mój ulubiony domorosły filozof, który pojawi się ze swoją mądrością w dowolnym momencie trwania programu między 16 a 20 i objawi światu swoją mądrość. Waszym zadaniem jest bardzo uważnie słuchać nas cały czas. Jak tylko wychwycicie Sandro Coelho na dzisiaj, dzwonicie i mówicie do słuchawki 321 321 600. A teraz Bon Jovi, Living on the Prayer.

0: Kilka pięknych piosenek o zazdrości powstało w historii rock'n'rolla, m.in. Suspicious Minds Elvisa Presleya. Ta piosenka również jest o zazdrości. Placebo, tak? Wouldn't be good. Owszem, antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi.
1: No dobrze. To teraz łamiąca wiadomość. Z przedostatniej chwili złodziej paliwa uciekał z poszukiwaną dziewczyną. Uderzył w radiowóz i próbował zjechać po schodach, donosi portal kryminalki.pl.
0: No tak, pościg rozpoczął się w Świebodzinie, słuchajcie, a zakończył w Zielonej Górze, czytamy. 33-letni kierowca podejrzewany o kradzież paliwa nie zatrzymał się do kontroli. Uciekał drogą ekspresową, uszkodził radiowóz, a na końcu próbował zjechać po schodach.
1: Jak?
0: W samochodzie była 19-letnia pasażerka, która była poszukiwana i miała przy sobie narkotyki.
1: No, kiedy to w Świebodzinie odwalają się takie akcje, zapytacie?
0: No, ponoć do podobnych wypadków dochodziło już nawet 3 lata przed Chrystusem.
2: Tak, to prawda.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
5: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
6: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy roka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Nie każda gwiazda jest spokojna.
3: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
20: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca. Kraków. Klub Studio. Gość koncertu. Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
21: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Film i Green Day. To się właśnie dzieje. Do sieci trafił zwiastun filmu Nimrods. Opowiada historię młodego zespołu, który jest przekonany, że zagrają przed Green Day i ruszają w drogę. Później się okazuje, że to mogło być jednak nieporozumienie. Film jest luźno oparty na doświadczeniach członków zespołu Green Day z czasów, gdy jeździli po Stanach starym koncertowym vanem. Członkowie zespołu pojawiają się na ekranie. Ich muzyka też. Premiera 14 sierpnia. Mick Jagger wystąpił w pubie. Do sieci trafiło nagranie z jednego z brytyjskich pubów. Jagger wstał od stołu i zaśpiewał kilka piosenek, między innymi Handsome Molly. A kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Kochani, dzisiaj jeszcze w parze z głośników na pewno pojawi się filozof w postaci Sandro Coelho ze swoją złotą myślą. Słuchajcie nas bardzo uważnie. Jak tylko wysłyszycie Sandro Coelho na dzisiaj, dzwonicie do nas i powtarzacie całą złotą filozoficzną prawdę, którą nam dzisiaj objawi.
2: Wszystko się zgadza, a tymczasem my mamy dla was inny konkurs. Konkurs, w którym możecie wygrać 2 podwójne bilety na Lost Generation Festival. To jest ta impreza, na której zagra The Offspring, Papa Roach, Derasmus i inni w Tauron Arenie w Krakowie 16 czerwca. Co trzeba zrobić? Otóż w czasie deszczu dzieci, jak wiadomo, się
1: nudzą.
2: No właśnie, a wy co robicie, jak się nudzicie? Dzwońcie 321-321-600, tylko bądźcie kreatywni.
1: Tak, i zostawcie nam numer telefonu do siebie, jeśli dzwonicie, albo piszcie paramaupa@antyradio.pl. No dobrze, także dzieci się nudzą, a my gramy The Cranberries i Zombie.

waving your banner all over the place.

0: Jako rzecze królowa. We will rock you i my też w Antyradiu będziemy wam dostarczać najlepszego rocka. To był oczywiście Queen, a już niebawem The Offspring, a skoro o The Offspring mowa, to będzie można ich zobaczyć na imprezie, która nazywa się Lost Generation już za kilka dni w Krakowie, a my mamy wejściówki.
1: Tak, zadanie konkursowe na dzisiaj brzmi: w czasie deszczu dzieci się nudzą. No i co wy robicie w takiej sytuacji, jak się dzieci nudzą, w sensie dzieci po 30? 321-321-600, czekamy na wasze propozycje.
2: Dzień dobry, mój tata zawsze powiadał, jak rozróżnić pesymistę od optymisty.
1: No.
2: Pesymista narzeka, że w czasie deszczu jest cały przemoczony, optymista natomiast bez wstydu sika w spodnie. I to jest właśnie to, co robię w czasie deszczu.
1: O.
2: Cieszę się życiem. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
3: Zawsze sikasz przez zapięty rozpory?
4: Zawsze.
5: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
6: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Foo Fighters, Tom Morello, A Perfect Circle, The Offspring i jeszcze więcej. Mamy dla Was także karnety na Summer Punch Festival w Warszawie i czeski Bloodfest. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, ale legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: to nie było do 3 razy sztuka. Ustawa o kryptowalutach znowu zawetowana. 26 lat więzienia za zabójstwo syna. Opolanie chlubną dowody. Jest przetarg na budowę aquaparku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Joanna Obuchowska. Weto po raz 3. Prezydent Karol Nawrocki znowu zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptowalut. Przepisy te wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku i upoważniały ją między innymi do nakładania sankcji na działające na nim podmioty i wstrzymywania określonych transakcji na 96 godzin. To ma być wdrożenie unijnych przepisów, które według prezydenta są nadmierną regulacją i mogłyby wypchnąć z rynku polskie firmy.
1: Prawda Antyradia.
0: 26 lat więzienia dla Roberta P. za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok niższej instancji. Tragedia wydarzyła się 2 lata temu w Świebodzinie. Chłopiec zginął od ciosów w głowę. Wyrok jest prawomocny.
1: Prawda Antyradia.
0: Budowa aquaparku w Opolu coraz bliżej. Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę. Będzie tam 6 zjeżdżalni i 8 saun. Mówi prezes zakładu Patryk Stasiak.
2: Będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia. Tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć. No i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun.
0: Nowy aquapark stanie w miejscu starego stadionu Odry Opole. Firma, która wygra przetarg, będzie odpowiedzialna też za jego rozbiórkę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec wycieczek do Pszoku z ciuchami, o ile nie są zniszczone. W Sosnowcu ruszyła nowa opcja oddawania niepotrzebnych rzeczy. Wystarczy zadzwonić lub napisać maila, a zewnętrzna firma zabierze je bezpośrednio z domu. Miasto, Rafał Łysy.
3: Mieliśmy takie informacje ze strony mieszkańców, abyśmy znaleźli ułatwienie, abyśmy bez wychodzenia praktycznie z domu mogli się tych ubrań pozbyć. Dawniej to się wrzucało do kosza na zmieszane odpady. To jest zwyczajnie ułatwienie, które mieszkańców nic nie kosztuje, gminę też nic nie kosztuje, więc dlaczego z tego nie skorzystać.
0: Sosnowiczanie mogą oddawać tekstylia i odzież, które są w miarę dobrym stanie i nadają się do ponownego użytku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
0: Na termometrach od 11 do 18 stopni i niezmiennie od rana dużo chmur i mało słońca. Miejscami wciąż pada. Jutro więcej słońca i trochę cieplej. Od 17 nad morzem do 20 stopni na południu. Może padać, może też zagrzmieć.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: The Offspring już teraz. Słuchacie parę z głośników, 3 minuty po godzinie 17. Kłaniamy się po raz kolejny. Sandra Hajduk-Popińska,
6: Tomek Ambroży Obertyn, a na The Offspring będą bilety.
5: Owszem.

0: Play Your Games. Nowy numer od Grety Van Fleet podobno zwiastuje też nowy album. A my przypominamy, że dziś pojawi się u nas Sandro Coelho.
1: Tak, owszem, pojawi się wybitna, filozoficzna maksyma ogłoszona przez Sandro Coelho, a waszym zadaniem jest wychwycić ten moment, powtórzyć do telefonu, jaka jest filozoficzna myśl Sandro Coelho na dzisiaj. Do zgarnięcia jest merch antyradia. Zobaczymy, czy to będzie kubek, a może koszulka, a może bidon.
0: Co tam w szafie jest, to wam zapakujemy.
1: To jeszcze nie był Sandro Coelho. Dobrze, a tymczasem Borem Lasem wybieramy się za ocean. Baron Trump, słuchajcie, czyli 20-letni syn prezydenta Donalda Trumpa, założył markę napojów Solos.
0: Flagowy produkt to yerba
1: mate. Tak się chyba nazywa.
0: Tak, tak, z ananasem i kokosem. O. Inspirowana stylem życia Florydy.
1: 12 puszek kosztuje $39, czyli jakieś 140 zł.
0: No, tata robi cła, syn robi napoje, rodzinny biznes idzie pełną parą.
2: Don't be rude, you are fake news.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No to co? Popłaczemy sobie teraz w końcu. Taka deszczowa, płaczliwa pogoda to i Gansi, Don't Cry.

0: Oj, skradłaś, Janis, kawałek niejednego serca, Piece of My Heart, numer, który gramy wam z wielką przyjemnością i z nie mniejszą już niebawem m.in. Creedence Clearwater Revival.
1: No i pojawi się w którymś momencie przed godziną 20 Sandro Coelho. Na dzisiaj są tacy, co już go usłyszeli, ale to na razie tylko głosy w waszej głowie. Także słuchajcie uważnie, jak tylko uda wam się wychwycić filozoficzną mądrość Sandro Coelho na dzisiaj, dzwonicie do nas 321-321-600. No a teraz news z cyklu, jak internetowe portale objaśniały mi świat.
0: Portal WP Kobieta ostrzega. Myjesz głowę nad wanną? Fizjoterapeuta jasno. Czym to grozi?
1: No cóż, ja w swoim życiu obejrzałem sporo filmów z udziałem lekarzy, fizjoterapeutów i różnej maści pielęgniarek i chyba się domyślam.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Otóż nie.
4: Hey, this is Mike from Royal Blood.
5: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
6: Hi, I'm Jack White.
7: And I'm Brendan Benson.
8: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Stary, dawaj do lasu.
1: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
0: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
1: Nie zdążymy kupić.
0: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
1: Dobra, przekonałeś.
2: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
6: To jest Rock News w Antyradiu.
7: Joanna Obuchowska, zapraszam. Jack White zapowiedział nowy album. Frozen Charlotte trafi do sklepów już 10 lipca. Do sieci trafił pierwszy singiel z tej płyty, Dollar Bill. Frozen Charlotte będzie 7. solowym albumem White'a. Perkusista Queen wypuszcza solowy album Violence Insane in a Beautiful World. Płyta Rogera Taylora zapowiada singiel Come on Summer, It's Party Time. Można go już posłuchać w sieci. A cała płyta trafi do sklepów 18 września. Rock for People gra. Dziś kolejny dzień festiwalu w czeskim Hradec Králové. Dzisiaj zagrają tam m.in. Baby Metal, Papa Roach i Limp Bizkit. Festiwal potrwa do niedzieli. Wtedy wystąpi Iron Maiden. Kolejne Rock Newsy jutro.
6: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Wasza dwójka bez sternika wciąż wiosłuje wspólnie z wami. Creedence Clearwater Revival i Proud Mary. 23 minuty do godziny 18. Już za chwilę między innymi Queens of the Stone Age, ale mamy dla was bilety.
1: Tak jest, na Lost Generation Festival, który się odbędzie już za kilka dni. Między innymi Papa Roach tam zagra. Pytamy was dzisiaj o metody na nudę, bo deszcz pada i co tu robić, prawda?
0: W czasie deszczu dzieci się nudzą.
1: I nie tylko dzieci. Robert nam napisał, gdy się z żoną nudzimy, to wtedy wysyłamy dzieci właśnie do dziadków lub ciotki, by im dać zajęcie, a sami wtedy leżymy i patrzymy sobie w oczy.
0: O, proszę bardzo. Super, fajnie. 321-321-600. Można również dzwonić.
2: Deszczu najbardziej lubię odbywać podróże do dalekich, ciepłych krajów, a jeszcze lepiej kulinarne. I najchętniej obieranym przeze mnie kierunkiem jest Meksyk. Otóż biorę sobie koc bądź kołdrę, owijam się nim dookoła, zaczynam przepotwarzać się w burrito, a następnie podgrzewam to burrito ciepełkiem mojego psa, który podczas deszczu również nie chce wychodzić.
3: Fiu. Ekstra.
0: Super, bardzo fajna.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy podgrzewają swoje burrito, a my
0: i
1: teraz...
0: swojego psa?
1: Tak jest, w podróż muzyczną z Brianem Adamsem się udajemy.
0: Pamiętajcie, że jeszcze Sandro Coelho dzisiaj może się pojawić w którymś momencie.

0: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
1: Pielgrzym nigdy się nie spóźnia. On po prostu przybywa, kiedy przybywa.

0: Przestań śpiewać, Tomek.
1: Para z głośników w Antyradiu.
0: Przestań śpiewać.
2: Dlaczego nie wolno? To jest piosenka z czasów mojej młodości. Tę piosenkę śpiewało się przy ogniskach, na Mazurach.
0: To prawda.
2: I ja za każdym razem, kiedy słyszę Kaśkę Nosowską w tym wydaniu, czyli w piosence Teksański Heja, od razu czuję zapach ogniska. Albo coś po prostu pali się w redakcji. To jeszcze ustalimy, ale zanim pójdziemy gasić, to Leny Krawicz wpadnie do nas jeszcze za chwilę.
0: Pali się do spotkania z wami. Dlatego, że kochani, już w ten poniedziałek na koncercie Foo Fighters Antyradio będzie obecny, para z głośników będzie nadawała ze Stadionu Narodowego, także wpadajcie, zbijajmy piony, tak jak ostatnio na mecie było super.
2: Super było, naprawdę.
0: No i widzimy się też.
2: Widzimy się też w czwartek i piątek.
0: Tak jest, na kolejnej imprezie, na kolejnych koncertach, także koniecznie wpadajcie,
2: bo my lubimy się z wami spotykać. To jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zbić piątkę właśnie, porozmawiać sobie na żywo, face to face, jak Polak z Polakiem, Polka z Polką. Jeszcze przy okazji może wręczymy wam jakiś gadżet, tak, Antyradia merch.
0: Summer Punch Festival, tak się nazywa ta impreza i my też tam będziemy.
2: No to zapraszamy.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amtyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. 2 dni, 2 sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Betomens, 3 Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca. Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Antyradio.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Weto prezydenta w sprawie egzaminów językowych dla lekarzy. W Katowicach wszczepiają nowe i nowoczesne implanty ślimakowe. Mięso i jeszcze więcej mięsa, czyli grill po polsku.
0: Prawda Antyradia.
12: Minęła 18. Joanna Obuchowska. Prezydent Nawrocki zawetował nie tylko ustawę o kryptowalutach, ale też nowelizację ustawy o chorobach zakaźnych, dlatego że były w niej przepisy wydłużające czas na zdanie egzaminu z języka polskiego. Muszą to zrobić lekarze spoza Unii Europejskiej. Rząd chciał ten termin przesunąć na 1 maja przyszłego roku. Prezydent nazwał to wrzutką i ustawy nie podpisał. Złożył za to swój projekt ustawy dotyczącej chorób zakaźnych.
0: Prawda Antyradia.
12: Jako pierwsi na Śląsku lekarze z Katowic z samodzielnego publicznego szpitala klinicznego wszczepiają swoim pacjentom nową generację implantów ślimakowych.
13: Dzięki nowym implantom pacjent, który był całkowicie głuchy, znowu słyszy. Co ważne, ta generacja ma takie oprogramowanie, które można zaktualizować bez wymiany, podobnie jak smartfon. To oznacza, że pacjenci nie muszą przechodzić kolejnych operacji i wymian implantu na nowszy model. Specjaliści z Katowic wszczepili te nowe systemy implantów ślimakowych już ponad 300 pacjentom. Zabiegi są refundowane przez NFZ. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
12: kiełbasa i kurczak. To produkty, które najczęściej trafiają na polskiego grilla. Latem produkcja kiełbas rośnie do 44 tysięcy ton miesięcznie. I to się właściwie nie zmienia od lat. Zmienia się za to, czym to popijamy. GUS, Krzysztof Jedlak.
14: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent.
12: Wzrosła za to produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
0: Prawda Antyradia.
12: 12 drużyn przemierzało Warszawę i grało w pierwszą pomoc. To był już 11 finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez WOŚP. Start i meta były w Ministerstwie Edukacji. Jurek Owsiak.
15: Były w parlamencie, były w łazienkach, były w takich miejscach nieoczywistych, w których miały wykonać różne zadania. Pozycja boczna ustalona, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
12: W sumie do zaliczenia było 12 zadań. 2 minuty po 18 to była Prawda Antyradia.
16: Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki. Netflix potwierdził doniesienia, że trzeci sezon będzie ostatnim. Do finału jednak jeszcze daleko, bo dopiero zadebiutowała druga odsłona. Powodem zakończenia projektu jest najpewniej wyczerpanie materiału źródłowego, bo produkcja powstała w oparciu o serię książek Holly Jackson o takim samym tytule. Fabuła rozgrywa się wokół grupy nastolatków, która próbuje rozwikłać zagadkę śmierci dziewczyny z okolicy. Emma Stone może wystąpić w nowym filmie twórców Oscarowego Wszystko Wszędzie Naraz. Ponoć negocjacje z aktorką trwają. Drugą gwiazdą ma być Matt Damon. Fabuła ma łączyć motywy superbohaterskie, podróży w czasie i globalnego ocieplenia. Przy czym to ostatnie ma wystąpić w roli czarnego charakteru. Akcja ma być osadzona w latach 80. i współcześnie. Zdjęcia mają ruszyć w sierpniu.
17: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
12: Termometry pokazują kilkanaście stopni, czyli jak na czerwiec jest chłodno. Jutro pogoda ma się trochę poprawić, będzie więcej słońca i trochę cieplej, ale synoptycy prognozują, że padać też będzie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 20 stopni.
17: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Niedawno celebrował 62. urodziny, dasz wiarę?
20: No, aż trudno uwierzyć, wciąż trzyma się doskonale i szyje u nas w Antyradiu w parze z głośników Leny Krawic, Fly Away, 4 minuty po godzinie 18. Sandra Hajduk-Popińska.
19: Tomek Ambroż-Obertyn.

0: Starless od A Perfect Circle, a my zazdrościmy tym, którzy wczoraj odbyli na warszawskim Torwarze, bo tam właśnie Maynard Keenan i ekipa zagrali i zagrali z pewnością jak zwykle fenomenalnie, bo to fenomenalny zespół jest.
1: A my gramy wam najlepszego rocka na świecie i cały czas będziemy tak robić. No i dziś być może już pojawił się, chyba się pojawił Sandro Coelho, czyli nasz ukochany domorosły filozof. Jeśli udało wam się wyłapać jego złotą myśl, to trzeba zadzwonić pod numer 321-321-600 i powtórzyć dokładnie, co powiedział
0: tak
1: Sandro
0: jest.
1: Coelho do wygrania merch Antyradia. 321-321-600.
2: Oto cudowne słowa Sandro Coelho. Pielgrzym niby się nie spóźnia, on przybywa zawsze na czas.
0: No, gdzieś zadzwoniło, ale nie w tym kościele.
1: Nie, to nie jest dokładny Sandro Coelho na dzisiaj. 321-321-600.
3: A dzisiejsze Sandro Coelho to było, że pielgrzym nigdy się nie spóźnia, ale jest zawsze wtedy, kiedy ma być. No jest to parafraza słynnych słów pielgrzyma Szarego i Stariego, oczywiście Mitrandira, inaczej potocznie zwanego Gandalfa, Szary, no, następnie Białym.
0: To czy, ale Szary?
1: Szarego?
4: Dlaczego?
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Co ci powiem,
1: to nie do końca był dzisiaj. Znaczy Sandro Coelho na dzisiaj.
0: Ale szanujemy tę wykładnię filozoficzną.
1: Tak, Mitrandirze, kochany. 321-321-600, a teraz Green Day.

0: Bardzo lubię ten kawałek, nic na to nie poradzę. The Dogs of Lust. 24 minuty po godzinie 18. Para z głośników wciąż bucha i tak będziemy buchać tutaj sobie razem z wami aż do godziny 20. Już za chwilę Red Hot Chili Peppers, między innymi pojawią się również Foo Fighters na koncercie, których widzimy się już w poniedziałek
1: tak
0: z wami.
1: Jak tak mówisz o tym buchaniu, to myślę sobie, jak jednak ważna dykcja jest w radiu, prawda? Bo jak wiele może zmienić źle wypowiedziana literka, tak samo wiele może zmienić, słuchajcie, składnik, nieprzewidziany składnik potrawy. Australijski farmer Rhys Smoker szykował kolację z tak z sałatką, gdy otworzył zamknięty worek sałaty kupiony w supermarkecie i znalazł w nim żywą żabę.
0: Współlokatorzy z początku mu nie wierzyli.
1: Żabę ochrzcili imieniem Greg i wypuścili do pobliskiego stawu.
0: Market zapewnia, że to odosobniony przypadek i wszczęto dochodzenie.
1: Sklep reklamuje swoje warzywa jako wyjątkowo świeże, no? Chyba nie kłamią. Dostawa była tak świeża, że jeszcze skakała.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Ze wszystkich tak zwanych celebrities, jeśli chodzi o te, z którymi chciałbym napić się herbaty, powiedzmy, w zimowy wieczór i porozmawiać, to Dave Grohl jest na pewno w pierwszej trójce. Kto wie, może na koncercie w Warszawie w poniedziałek uda się zamienić dwa słowa komuś z was, ci, którzy będą na koncercie. My tam z Sandrą będziemy na pewno, będziemy nadawać na żywo parę zgłośników.
2: No, nudy w przyszłym tygodniu na pewno nie będzie, bo tych koncertów będzie sporo, a my was dzisiaj pytamy o to, co robią dzieci, takie większe dzieci, kiedy się nudzą w tak deszczowe dni jak ten.
1: Tak, 321-321-600 do wygrania są bilety na Lost Generation Festival.
3: W odpowiedzi na pytanie, co robimy, gdy się nudzimy, ja lubię po prostu brać klatkę ogrodzeniową i wiem, że to dziwnie brzmi, ale robię z niej sukienki, różne takie DIY i ubrania, tak.
1: Siatkę ogrodzeniową drzeć. Super, fajnie. 321-321-600. Może jeszcze jakaś propozycja?
4: Jak pada deszcz, to gramy 66, gramy 1000 albo czytamy książki biograficzne o muzycznych, rockowych zespołach.
1: Super.
2: 66, a można też grać w 60, tak. Różne 60.
1: Dżem, whisky teraz.

0: Ciekawe, czy Kid Rock też będzie na tych urodzinach prezydenta Donalda Trumpa, na które to nasz prezydent się podobno. Wybiera.
1: All Ciekawe, czy to będzie taka long. Impreza jak Sylwester u Andrzeja Dudy. Nie sądzę.
0: Nie sądzę. All Summer Long zagraliśmy dla was. To lato w tym roku, kochani, to tak póki co nie wyszło. Ale mamy z Tomkiem pewną rozkminkę tutaj, zagwozdkę. No. Tomasz się ze mną nie zgadza, a ja będę broniła mojej tezy, że jak się je truskawki, moi drodzy, to się je je z szypułkami.
1: Tak, no i to jest ważka kwestia, dlatego jesteśmy również ciekawi waszej opinii. Możecie śmiało do nas napisać, paramaupa@antyradio.pl.
0: Możecie też zadzwonić 321-321-600, truskawki z szypułką czy bez.
1: A już za chwilę Meatloaf. To jest człowiek, którego ja mógłbym zjeść w całości, od stóp do głów, można powiedzieć. Mhm,
0: i to będzie taki teraz, uważaj, żar z najwyższej półki. No. Meatloaf jest lepszy niż szypułka, to muzyka z najwyższej półki.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Måneskin.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język. Nie unika. Diagnoza. Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
2: Też.
5: A flat white?
2: Też.
5: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
8: masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Winiary Bookings zaprasza. Steel Panther, jeden z czołowych zespołów na pograniczu glam rocka i heavy metalu, wraca do Warszawy. 23 czerwca. Klub Progresja. Mistrzowie gitarowych hymnów, hair metalu i absolutnego humoru zagrają koncert pełen przebojów i bezkompromisowej zabawy. Przygotuj się na najbardziej szalony, rockowy wieczór tego lata. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kawałek, który doskonale wpisuje się w to, co w tej chwili dzieje się za oceanem. Deep Purple, Arrogant Boy, Deep Purple to są nasi, można powiedzieć, koledzy.
1: A tak, byli tutaj w tym studio, zaszczycili nas swoją obecnością, ale prawdziwym zaszczytem jest dla nas to, że odpowiadacie na nasze potrzeby, na nasze pytania. My pytaliśmy o szypułki na truskawkach, prawda?
0: Tak, pojawił się taki ważki temat dzisiaj w parze z głośników. Czy pałaszować truskawkę w całości, prawda, czy ewentualnie tę szypułkę wypluwać, jakoś utylizować. 321-321-600.
2: Hej, ja nazywam się Matylda. Ogólnie truskawki powinno się jeść. Ja jem osobiście bez szypułek, ale spróbowałam kiedyś szypułką i szypułka nie robi żadnej różnicy.
1: No. No ogólnie to jak szypułka nie robi różnicy, to po co przepłacać, nie?
0: Dokładnie. A jeśli chodzi o gości jeszcze, to już niedługo, to znaczy jutro konkretnie, naszym gościem w parze z głośników będzie Abelard Giza.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Na pełnej petardzie, jak zawsze, Evanescence z kawałkiem Bring Me to Life. Słuchacie parę z głośników. No, u nas wprawdzie nie ma czegoś takiego jak temat dnia na ogół, ale zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, prawda?
1: I dzisiaj, prawda, dzisiaj wykluł się zupełnym przypadkiem. Wykluł się, powiedziałabym, prosto z szypułki nam ten temat, dlatego że zaczęliśmy z Tomkiem rozmawiać o truskawkach, prawda, o tym, czy powinno się je jeść.
0: No bo Sandra kazała mi jeść z szypułką, nie
1: no
0: wiedzieć
1: No właśnie,
0: czemu.
1: Bo tak jest zdrowiej.
0: Nie jestem pewien, co wy na ten temat sądzicie. 321-321-600. Halo, dzień dobry, halo? Cześć.
2: Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. W temacie dnia truskawka, oczywiście z szypułką. Uh-huh. Żeby było milej, jeszcze z łubianką. Pozdrawiam.
0: No, biorąc pod uwagę ceny truskawek, dzisiaj to rzeczywiście warto razem z łubianką. Dobrze, kochani, za chwilę.
1: Dlaczego?
0: Już za chwilę YouTube. Pyszny kawałek Atomic City.
3: Cześć, tutaj Artur Rojek.
4: Hey, this is Amy Lee.
5: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: taki oto spacer po księżycu fundujemy wam na prawie koniec pary z głośników, bo to jeszcze nie jest koniec. Za to przyszła pora na rozwiązanie naszych konkursów. Wiemy, kto wybierze się na festiwal Lost Generation, na którym zagrają m.in. Papa Roach. Milena i Rafał zgarniają swoje wyjściówki. Kochani, super. Gratulujemy.
1: Gratulujemy. A jeszcze dzisiaj był Sandro Coelho, nasz ulubiony domorosły filozof. Trzeba było słuchać uważnie pary z głośników, wychwycić jego złotą myśl, następnie zadzwonić i powtórzyć ją na antenie. No i mamy chyba zwycięzcę. Halo, dzień dobry, cześć.
2: Pielgrzym nigdy się nie spóźnia. On po prostu przybywa, kiedy przybywa. Pozdrawiam, Filip.
1: Pozdrawiamy. Sprawdźmy.
3: Uwaga, a oto Sandro Coelho na dziś.
0: Pielgrzym nigdy się nie spóźnia. On po prostu przybywa, kiedy przybywa.
1: No i pięknie, no i gratulacje. Sandro Coelho znów przyniesie tobie, po raz kolejny dostarczy nagrodę naszej cudownej słuchalności. Słuchajcie uważnie parę z głośników, bo na pewno jeszcze pojawią się takie konkursy, jak ostatni będą pierwszymi, zabójczy gości, czy właśnie Sandro Coelho, a teraz już obywatel GC.

Kajno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: No i to jest ten numer, którym będziemy się z wami dzisiaj żegnać. Bardzo dziękujemy za upojne popołudnie i wieczór. Para z głośników powróci jutro od 16 do 20. Po nas dzisiaj i jutro również Turbo Top, kolejne notowanie. No a za dziś dziękujemy. Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambroży-Obertyn i przypominamy, że w przyszłym tygodniu widzimy się z wami na żywo, face to face, i to kilkukrotnie. Pa!
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Autopromocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
11: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20 i gramy jubileuszowy Turbo Topic. Nadawanie 2760. Czwartkowy wieczór, 11 dzień czerwca, który zapisze się w historii futbolu, bowiem dziś rozpoczną się o 21:00 od meczyku Meksyk kontra RPA 23 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Szkoda, że nie ma naszych orłów. Ale zawsze przypominam, za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Nie mamy już wyjścia. Culture Wars, Typical Ways. Wczoraj prosiłem, żeby to trafiło na listę i marzenia się spełniają. Witamy ten kawałek chlebem i solą. Bardzo dobry numer. 2 minuty 36 sekund. Będzie bardzo przyjemnie i Culture Wars wjeżdża na Turbo Top
0: 20.

0: Jest wreszcie na turbotopie Ziembul z utworem Działam 19. Od tego zaczną, a jak skończą, przekonamy się już niebawem. 7 minut po 8 wieczorem, notowanie 2760. Witam przy czarodziejskiej paterze i za chwilę kapela, która kiedyś miała tu swoje 5, a nawet 9 minut, że nie wspomnę, że prawie kwadrans. Mają na koncie kilka uznanych numerów. Większość rockmenów kojarzy ten zespół. Po prostu mają swój styl. Greta Van Fleet z numerem Play Your Games. 3 minutki 6 sekund. Co tym razem przygotowali? Posłuchajmy i zobaczymy, czy tu trafią.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Lire, Orchard, 18, Turbo, Topie, Kwadrans po 8 wieczorem 11 czerwca 2026 roku. Dziś dwa obroty do nieba. Proszę Państwa, i za chwileczkę wskoczymy już w inne zupełnie rejony muzyczne. Zespół Insekt. Nikt tego nie puści w Twoim radio, radzi sobie całkiem nieźle, dziś po raz trzeci i dorzucają jeszcze jeden krok w kierunku pierwszej dyszki. Na razie nawet potężnej lunety nie widać, ale miejsce 17 to duża zachęta dla fanów, żeby zagłosować na antyradio.pl/turbotop na zespół Insekt.
1: 17.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Money.
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money.
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los.
14: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Ale patrz.
16: Ale co?
15: Ale niskie ceny.
17: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
19: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
21: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Winiary Bookings zaprasza Breaking Benjamin po raz pierwszy w Polsce. 23 czerwca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autorzy The Diary of Jane, Breath i I Will Not Bow. Jeden z największych zespołów współczesnego rocka. Zagrają w Polsce przekrojowy koncert pełen największych hitów. Tego wieczoru po prostu nie można przegapić. Koncert poleca Antyradio.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026, 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Antyradio.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Alter Bridge w klubie na wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio.
3: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
16: Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami?

Flower i Hypnozaur, 15 na Turbo Topie. Dziś potężny spadek do Belzebuba na udaż. 7 obrotów do piekła. Mam nadzieję, że nic im się nie stało. 20:35 na liczniku, proszę Państwa, jeszcze niecałe 25 minut i pomkną konie po betonie. Na początek Meksyk kontra RPA i ruszy 23 mundial. A tymczasem u nas za chwilę ruszy Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne. Zagramy go po raz 7 w zestawieniu. Czy ta siódemeczka była szczęśliwa i łaskawa? A jak? Ba do nieba. 14.

Nie, ależ wymyślił. Trzynastka na turbotopie. Dziś 4 obroty w górę, 4 raz w zestawieniu. I ta trzynastka okazała się wspaniale szczęśliwa. Jakie to czasami los ma niesamowite rozwiązanie. W ogóle się tego nie spodziewamy, a tu jak się okazuje, gdzieś na górze działa wszechświat. Jakaś kometa uderzy w jakąś inną kometę, potem przydzwoni w nią meteoryt, przesunie się rubież Saturna i poleci promień w dół, trafi w Cruza Beckhama, ten wymyśli jejeje i jest na turbotopie. Czyste szaleństwo. The Bullseyes! Uspokójmy sytuację. If heaven exists. 12.

0: Airborne, A Life After Death. Jedenastka na turbo topie na 12 minut przed 21. I w ten oto sposób zamykamy kramik numer 2 i otwieramy kramik numer 1. O 21 najlepsza dyszka nadawania 2760 w czwartkowy wieczór. Culture Wars na 20. Typical Ways, a na 19. Ziembul i Działam. To absolutne dwie nowości na liście. 10 w niebie, 6 w piekle i 2 numery bez gazu. Kto zgarnął złoto, to wszystko się wyjaśni przed godziną 22, tak więc jeszcze trochę czasu przed nami. A tymczasem do gry wjeżdża w propozycjach z mojej patery kapela ze Stanów Zjednoczonych, 27 rok na rynku, bardzo dobry zespół. A Perfect Circle, Starless, 4 minuty 29 sekund rockowego miodu. Życzę doskonałego odbioru antyradia. See ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Winery Bookings zaprasza A Day to Remember. Mistrzowie połączenia pop-punku i metalcore'u wracają do Polski. 22 czerwca w Poznaniu wybrzmią chwytliwe refreny oraz potężne breakdowny. Na scenie klubu B17 wystąpią też legenda nowojorskiego hardkoru Madball oraz Dying Wish. Przygotuj się na wieczór pełen energii i moshpitu. Koncert poleca Antyradio.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

zachodzie jest cisza, ale niestety nic takiego się nie wydarzy. Po prostu wchodzi do gry oczekiwanie kontra rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że za chwilę rozpocznie się 23. mundial, czyli meczyk Meksyk kontra RPA. Zobaczymy, kto ma większą psychiczną wytrzymałość. Proszę Państwa, przed nami 10 najlepszych numerów. Notowanie 2760 i rozpocznie za chwilę kapela, która włożyła duży, bardzo duży wkład w rozwój rocka na całym świecie. Foo Fighters, numer Window. Piąty raz w zestawieniu, a dziś na spokojnie, bez gazu. 10.

0: Bez oka miś. Proszę bardzo. Jaka przyczajka. Szósty raz w zestawieniu i dziś nieoczekiwanie. 5 obrotów do nieba. Jędrzej Wizę i Nosowska meldują się na miejscu. 9, 9 minut po 21. A w meczyku 3 minutki za nami. Na razie 0-0. Tam chyba jeszcze musi zejść ten cały stres. Przecież patrzy na nich cały świat. A tu trzeba grać. Chociaż widzę, że teraz Meksykanie mają rzut wolny. Zobaczymy, czy odpalą jakąś torpedę. Tymczasem prosto z Patery. The Warning z numerem Eagle.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Social Distortion, The Way Things Were. Ósemeczka na turbo topie, na spokojnie ten numer przemknął mi przez głowę. Dziś dwa obroty w dół po raz siódmy w zestawieniu, ale ładnie się sączy, trzeba przyznać. 21:17, proszę Państwa, i jest już pierwszy gol na mundialu. W 9 minucie Quinones strzela gola i Meksyk prowadzi z RPA 1-0, 11 minut za nami, a przed nami już siódemeczka na turbotopie. The Howlers i Viper. To jest dopiero as ten kawałek. Po raz 9 oficjalnie na liście. Nie odpuszczają, walczą o podium. I dziś dwa obroty prosto do nieba. 7.

0: Project Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Ależ dali za każdym razem ten sam ogień. Nothing but Thieves i Evolution. Piątka na Turbo Topie. Notowanie 2760, czwartkowy wieczór, 11 dzień czerwca. A w meczyku nadal Meksyk prowadzi z RPA 1-0. 30 minut za nami. No, Meksykanie widać, że są naładowani jak dobra kasza z kwarkami, grają u siebie. Natomiast piłkarze z RPA nie mogą złapać rytmu. Coś tam próbują, ale piłka parzy. Czwórka za chwilę na Turbotopie, a tu zespół Muse i Cryogen. Dziś Muse 2-0, a byli tak blisko. Wczoraj na miejscu drugim mogli zgarnąć 7 złoto, ale Szatan miał zupełnie inne plany. I Muse spada. 4.

Kubiak 1996. To ostatnia propozycja do Turbotopu. 21.42, notowanie 2760. Jesteśmy już przy podium. Czas rozdać medal brązowy, srebrny i złotą sztabę. Culture Wars, Typical Ways na 20 i Ziembul, działam na 19. To nowości. Pierwsza dyszka, Foo Fighters, Jędrzej Wizes, Social Distortion, The Howlers, Rolling Stones, In The Stars, 2 w dół na 6, Nothing But Thieves na 5 i Muse, czwóreczka. I proszę Państwa, miejsce trzecie. Wczoraj zdobyli pierwsze złoto i na bank strzelił szampan, ale dziś smutek i nostalgia wkradły się w serca grupy Deep Purple. Arogancki chłopiec spada z pierwszego na trzecie i muszą już z tym żyć.

Fighter i Bombs Away. Dwójka na Turbo Topie, dziś trzy obroty w górę i to pani Winona Fighter będzie bardzo poważnym kandydatem do złota podczas piątkowego Turbo Topu. A na miejsce pierwsze wraca na tron grupa Europe z utworem One on One, po raz 14 w zestawieniu. Dziś dwa w górę i cyk, trzecie złoto na koncie. 44. minuta w meczyku. Meksyk nadal 1-0 z RPA. No zobaczymy, czy tu coś się jeszcze wydarzy w pierwszej połowie. A jeżeli nie, to może w drugiej. I w ten oto sposób dojechaliśmy do finału notowania 2-7-6-0. Jutro ostatnia odsłona tej historii w tym tygodniu. A teraz rządzi Europe One on One. Do jutra. 1.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hey, this is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио. Анти Радио. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Nie każda gwiazda jest spokojna.
1: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Anti Radio. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Anti Radio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Anti Radio. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Nowe festiwalowe uderzenie. Summer Punch Festival. Dwa dni, dwie sceny i najgorętsze nazwy pogranicza rocka i metalu XXI wieku. Batomans, Three Days Grace, P.O.D., Baby Metal, Alexis on Fire i wiele innych w jednym potężnym ciosie. 18-19 czerwca, Warszawa. Tereny letniej sceny progresji. Bilety jeszcze w sprzedaży. Festiwal poleca Anti Radio.
4: Nie skroluj, doświadczaj. 13 i 14 czerwca Expo Kraków zamieni się w Centrum Światowej Sztuki Tatuażu. Tattoo Fest 2026 to dwa dni całkowitego zanurzenia w kulturze i pasji. Zobacz setki artystów z całego świata tworzących na żywo. Odkryj strefy graffiti, piercingu, unikalne wystawy i warsztaty kreatywne. Wróć z własną dziarą lub po prostu poczuj ten klimat od środka. Poczuj to na własnej skórze. Tattoo Fest 2026 13 i 14 czerwca Expo Kraków. Bilety na tattoofest.pl. Poleca Anti Radio.
5: Alter Bridge w klubie na

0: wyciągnięcie ręki. Esencja amerykańskiego rocka. 17 czerwca, Kraków, Klub Studio. Gość koncertu, Cardinal Black. Na Alter Bridge zaprasza Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Gramy najlepiej.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.